nowe, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
2: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. Zaczynamy od dobrej informacji. Koniec prac na drodze dla rowerów na Dolnej Wildzie w Poznaniu.
1: To warto wiedzieć.
5: Prace objęły wymianę nawierzchni na brakujących fragmentach przy dwóch zatokach postojowych. Jedna z nich znajduje się w rejonie skrzyżowania z ulicą Błogosławionej Poznańskiej Piątki, a druga około 500 metrów dalej w kierunku centrum. Droga dla rowerów została wykonana z masy bitumicznej, a chodnik z płyt betonowych 50 na 50 cm. Ostatni etap prac kosztował prawie 650 tysięcy złotych. Tu warto zauważyć, że droga dla rowerów na Dolnej Wildzie jest częścią trasy Radial 9, prowadzącej z Poznania do Lubonia. Stanowi ona najkrótsze połączenie Wartostrady z Wielkopolskim Parkiem Narodowym i jednocześnie jest fragmentem międzynarodowego szlaku rowerowego Eurovelo 9. Remont ten został zrealizowany w ramach projektu poznańskiego budżetu obywatelskiego Wilda Dębiec Świerczewo rowerem na Wartostradę 4. Prace na całym odcinku były prowadzone etapami i rozpoczęły się w 2023 roku.
4: Mówił nam Bartosz Szczepaniak z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. W naszym magazynie Czas na Kulturę będzie dłuższa rozmowa. W moim studio przy 27 grudnia w Poznaniu zagościła
6: Anna Koczarowska z Polskiego Teatru Tańca, tutaj po sąsiedzku na ulicy Taczaka 8, też oczywiście w Poznaniu.
4: Witam pięknie. Na początek może o sezonie. Mamy już październik. Co czeka na poznaniaków, wielkopolan i wszystkich tych, którzy właśnie zdecydują się przyjść do Teatru przy Taczaka?
6: No, bardzo wiele atrakcji jak zwykle. Może zacznę od takiego najważniejszego wydarzenia, które w tej chwili przygotowujemy. 14 października przypada setna rocznica urodzin założyciela Polskiego Teatru Tańca Konrada Drzewieckiego, rodowitego poznaniaka, który bardzo dużo czasu spędził za granicą, ucząc się stylów tańca, choreografii, ale wrócił do Poznania i tutaj właśnie założył, no to taka była zupełnie niezwykła sytuacja, nową instytucję kultury Polski Teatr Tańca, która do dziś działa, no i do dziś w sumie niesie w świat podobne idee, jak te, które Konrad Drzewiecki głosił, czyli nowatorstwo, poszukiwania w sztuce, nowe rozwiązania. Setna rocznica urodzin, no to jest taki moment naprawdę zacny, jak to się czasami mówi. Także przygotowujemy bardzo dużo działań i to wspólnie z partnerami poznańskimi, Teatrem Wielkim w Poznaniu i ogólnokształcącą szkołą baletową imienia Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej, bo te instytucje, podobnie jak Polski Teatr Tańca, to były instytucje, z którymi Konrad Drzewiecki pracował. Także mamy taki wspólny program. No ja szczególnie zapraszam Państwa 14 października na godzinę 18 właśnie na ulicę Taczaka, gdzie będzie takie wydarzenie, odsłonięcie pomnika dedykowanego Konradowi Drzewieckiemu. No ale ponieważ Konrad Drzewiecki był choreografem, człowiekiem ruchu, więc no nie będzie to taki zwykły, statyczny pomnik. Będzie to rzeźba kinetyczna, także każdy, kto przyjdzie, będzie mógł tą rzeźbę wprawić w ruch, no i zobaczyć, co się wtedy dzieje. Także no, mam nadzieję, że wpadną Państwo tłumnie, żeby się przekonać, jakiego to rodzaju jest przeżycie, uruchomić rzeźbę. Autorem rzeźby jest Tomasz Matusewicz, poznański rzeźbiarz, który działa na styku rzeźby, instalacji i architektury. No i jeszcze może powiem, że rzeźba ma taki, może nietypowy, jak na rocznicowe wydarzenie tytuł. Nazywa się Tlen. No i tlen, dlatego że no, tlen, podobnie jak ruch, jest elementem życia. Bez tlenu nie ma życia, bez ruchu nie ma życia. Wszystkie istoty żyjące się poruszają. To jest jeden powód, dlaczego właśnie w ten sposób ta rzeźba została nazwana. A drugi to taki, że ten tytuł jest akronimem. T to taniec, L to lekkość, E to energia, I L... I N to nowatorstwo, a więc wszystkie te elementy, które w jakiś sposób z Konradem Drzewieckim i Polskim Teatrem Tańca się kojarzą. Także 14 października to jest na pewno dzień, który powinni Państwo spędzić przy ulicy Tarczaka 8 w Poznaniu.
4: A że my mamy po sąsiedzku, to ja chętnie również wpadnę i zobaczę tę wyjątkową rzeźbę.
6: Tak, tam będzie element ruchu, element aktywizacji osób, które przyjdą i element światła też. Także no, kilka takich niespodzianek będzie czekać na tych, którzy będą chcieli tego 14 października spędzić razem z nami. No a oczywiście oprócz tego też wystawa przypominająca Konrada Drzewieckiego. Oczywiście zapraszamy też na projekcję filmów z jego choreografiami. No a o godzinie 21 jeszcze taki jeden moment taneczny, ruchowy, kinetyczny. To będzie tak zwany open floor, to znaczy każdy, kto będzie miał ochotę się poruszać w rytm utworów, które były warstwą muzyczną do choreografii Konrada Drzewieckiego, będzie mógł wejść na 100 sekund na naszą scenę i zatańczyć w dowolny sposób właśnie do muzyki, która kiedyś Drzewieckiego zainspirowała. Także każdy będzie miał 100 sekund, a całe wydarzenie to taneczne od godziny 21 potrwa 100 minut. Także ta liczba 100 cały czas powraca w programie obchodów urodzinowych, urodzin Konrada Drzewieckiego. Będzie też tort, bo jak urodziny, to również jakiś słodki akcent być musi. Także mam nadzieję, że zostaną Państwo z nami do końca.
4: A to wszystko przypomnę w teatrze, w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu przy Tarczaka. A jak mówimy już o ulicy Tarczaka, to ta ulica, często tamtędy przechodzę, tak jak mówiłem, ta ulica pięknie wygląda teraz jesienią w październiku.
6: Tak, no jest to takie miejsce, które bardzo mocno się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich lat. Nie tylko dlatego, że istnieje tam Polski Teatr Tańca, no ale też ma się takie wrażenie, że ta ulica jakoś ożyła. Więcej jest tam takich miłych miejsc, gdzie można spędzić jesienne popołudnie. Także rzeczywiście dobrze się tam pracuje. No ale my tutaj pracownicy Polskiego Teatru Tańca zapraszamy głównie właśnie do nas na Tarczaka. No tak to oczywiście jest. A jeszcze może podkreślę, że bardzo wiele rzeczy można robić w Polskim Teatrze Tańca, bo to oczywiście spektakle inspirowane klasyką, tak jak Dziady 2. Oczywiście spektakle dla rodzin z dziećmi. To zupełnie też inny rodzaj takiego doświadczenia teatru, kiedy można przyjść z dzieckiem zupełnie małym. Mamy teraz w naszym repertuarze taki spektakl Wyprawka w listopadzie będzie grany. Dziady w październiku 23 i 24 października. No i mamy też na przykład warsztaty dla młodych osób z commercial dance. Także można też samemu poznać jakiś nowy rodzaj ruchu. Mamy też spotkania poświęcone baletom, wielkim baletom. To znaczy tak nazwaliśmy ten cykl, ale mówimy nie tylko o słynnych baletach, jak na przykład Coppelia, Jezioro Łabędzie, Dziadek do Orzechów, ale również o ich współczesnych reinterpretacjach i w jaki sposób współcześni choreografowie podejmują te klasyczne tematy, jak na przykład właśnie Jezioro Łabędzie czy Dziadek do Orzechów, już w tej formule tańca współczesnego, w teatrze współczesnym, w tańcu współczesnym, bo to przecież nie jest tak, że takie spektakle jak na przykład Dziadek do Orzechów istnieją tylko w wersji klasycznej, jednej wersji. Tych wersji jest bardzo wiele i warto sobie uświadomić, jak bardzo kreatywny sposób można podejść do właśnie tych tematów, które wydają się być może niektórym jakoś oczywiste, czy nawet archaiczne, archiwalne. A jeżeli o kreatywności mowa, to jeszcze pozwolę sobie nawiązać do drugiego, poza właśnie tym 14-październikowym wydarzeniem, bardzo ważnego takiego wydarzenia, które przygotowujemy w grudniu z kolei, od 10 do 12 grudnia w Polskim Teatrze Tańca, i to jest festiwal. Festiwal Jedna Strona, Jedno Spojrzenie 180 sekund. On jest taki bardzo niezwykły, myślę, dlatego, że on pokazuje związki pomiędzy tańcem a innymi dyscyplinami sztuk. Pomiędzy tańcem a literaturą, tańcem a sztukami wizualnymi i tańcem i filmem. Pokazuje, że te sztuki, właśnie sztuki wizualne, literatura, film, często inspirują się tańcem i podejmują temat tańca i szerzej, nie tylko tańca, ale w ogóle ruchu. I no, podczas tego festiwalu co roku rozstrzygamy konkurs. Jedna strona, jedno spojrzenie 180 sekund. W tym roku jest jego edycja jubileuszowa. No i właśnie o tej kreatywności chciałam powiedzieć. Ten konkurs właśnie stymuluje kreatywność. W jaki sposób można jeszcze pokazać, opisać ruch. No a poza tym jest też takim momentem, kiedy wszyscy państwo, publiczność mogą w jakiś sposób współtworzyć to, co się w teatrze dzieje. Ponieważ oprócz tego, że jurorzy wypowiadają się na temat prac, to jeszcze organizujemy konkurs na nagrodę publiczności. Także wszystkie prace zgłoszone na konkurs Jedna Strona, Jedno Spojrzenie 180 sekund, czyli konkurs, który odbywa się jakby w ramach tego festiwalu i podczas tego festiwalu jest jego podsumowanie. Wszyscy państwo będą mogli zobaczyć prace, które zostały zgłoszone i przyznać swoje własne nagrody. Także zapraszamy też do takiego rodzaju uczestnictwa w tym, co się dzieje w teatrze, do głosowania i wyrażania swojej opinii o sztuce.
4: To wszystko w Polskim Teatrze Tańca przy Taczaka, ale też wybieracie się poza granice Poznania, że się tak wyrażę.
6: No właściwie cały czas jeździmy. Tak, w najbliższym czasie Polski Teatr Tańca no na przykład pojawi się w Inowrocławiu i w Nowej Soli. No to jest taki projekt, o którym może powiem kilka słów. Projekt nazywa się Polski Teatr Tańca, Tu Jesteśmy. No i jego istotą jest nie tyle występowanie, ile aktywizowanie do występów. I to taką zupełnie nietypową jak dla teatru tańca grupę, czyli seniorów. Projekt polega na tym, że w performansie, który został przygotowany z okazji jubileuszu Polskiego Teatru Tańca na 50-lecie, w performansie Wyspa Umarłych występują seniorzy. Seniorzy z Poznania, którzy brali udział w premierze, i seniorzy z miejsca, do którego podróżujemy. A więc no na przykład Inowrocławia czy Nowej Soli, jeżeli chcemy mówić o tych miastach, gdzie jeszcze teatr się pokaże. Także jest to zarówno niezwykłe doświadczenie dla osób w wieku senioralnym, że mogą wystąpić i to jeszcze na dodatek w konwencji teatru tańca, która gdzieś tam stereotypowo kojarzona jest z osobami bardzo młodymi, że właśnie młodzi są zwykle tancerze, którzy tańczą, młode są osoby, które uczą się tańca, a w tym przypadku jest dokładnie odwrotnie. No i też wielokrotnie jest to wspaniałe doświadczenie dla ich bliskich, zobaczenie swoich bliskich, starszych osób, babci czy dziadka na scenie w takich aktorskich i tanecznych zadaniach. Także no, mamy głosy z tych ośrodków, gdzie teatr występuje, że ten projekt naprawdę daje satysfakcję osobom, które częstokroć marzą o tym, żeby chociaż raz w życiu stanąć na scenie. A no, ten wiek senioralny jest oczywiście takim, kiedy mamy już trochę więcej czasu, trochę więcej spokoju. No i być może to jest właśnie ten moment, kiedy można to swoje marzenie tak naprawdę spełnić.
4: A nieraz już przekonaliśmy się tu w Poznaniu, że nasi seniorzy potrafią tak pozytywnie zaskoczyć.
6: Tak, tak. No, ten performance miał właśnie w Poznaniu swoją premierę i wtedy występowali wyłącznie poznańscy seniorzy, ale żeby rozwinąć ten pomysł, pomyśleliśmy, że dobrze będzie połączyć grupę właśnie poznańskich seniorów, z którymi współpracujemy tutaj lokalnie, i grupy seniorów z różnych miejsc w Polsce, żeby też właśnie osoby senioralne mogły się spotkać i stworzyć coś razem. No i przy okazji jest to też współpraca osób nieprofesjonalnych tancerzy seniorów z naszymi tancerzami z Polskiego Teatru Tańca. No tu jest jeszcze dodatkowy taki element, że można właśnie spędzić trochę czasu z artystami, porozmawiać z nimi, poznać się, zobaczyć, jak oni pracują. Artyści z kolei często opowiadają, że oni z ogromnym sentymentem przyglądają się tym osobom starszym już wieku, wieku, myśląc sobie, że to są oni za kilka lat. Także jest też taki aspekt tego spotkania.
4: My trzymamy kciuki za wszystkich, którzy biorą udział w tych projektach. A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, gdzie może znaleźć wszelkich informacji, bo tych wydarzeń, projektów jest naprawdę sporo.
6: No jest ich jeszcze znacznie więcej, bo jeszcze wyjeżdżamy na Litwę na początku października i do Austrii pod koniec października. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Polskiego Teatru Tańca www.ptt-poznan.pl i na naszych mediach społecznościowych, Instagramie, Facebooku. Także serdecznie zapraszamy, żeby odwiedzić nas również online.
4: A o tym wszystkim na naszej antenie mówiła
6: Anna Koczorowska z Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu.
4: Pięknie dziękuję za rozmowę.
6: Ja również bardzo dziękuję.
4: Jeszcze poznańskie piątkowo. Mieszkańcy korzystają już z nowego przejścia dla pieszych przez ulicę Stróżeńskiego oraz chodnika w rejonie ulicy Wilanowskiej. Dzięki zakończonej inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo i komfort pieszych.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
7: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
8: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
9: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
4: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam. A na początek tego wydania poznańska ławica Nasz Port prowadzi testy wykorzystania wodoru w codziennej obsłudze ładunków lotniczych.
10: Marcin Życimski, jestem dyrektorem strategii i rozwoju na lotnisku Ławica. Oczywiście mamy nadzieję, że ten pilot, który dzisiaj Państwu prezentujemy, udowodni zasadność realizacji takich projektów w skali przemysłowej. Więc ten duży projekt ma nam pozwolić na to, aby zupełnie uniezależnić się od konwencjonalnych paliw i nośników energii, przez co mamy nadzieję budować i swoją odporność w tych trudnych czasach, bo sami Państwo widzicie, dzisiaj paragrony, grozy nie są w Mielnie na plaży, tylko na stacjach paliw, więc przed takimi sytuacjami jesteśmy w stanie się w takiej sytuacji bronić, ale to również poprawia zdecydowanie naszą pozycję konkurencyjną, bo produkując zielony gaz i zieloną energię, nie ponosimy kosztu korzystania ze środowiska, czyli tak zwanych ETS, a to zdecydowanie poprawia efektywność ekonomiczną naszego funkcjonowania jako lotnisko, również na tle tej konkurencji krajowej i zagranicznej. Dzisiaj jesteśmy w stanie wykorzystać ten wodór do naszych celów w przypadku cargo. Wyposażyliśmy dwa wózki, mniejszy i większy, w taki sposób, aby mogły być do nich zastosowane nakładki plug-in, które umożliwiają przejście z zasilania akumulatorów na wodór i z tego wodoru możemy korzystać przy operacjach cargo, przy wykorzystaniu tych wózków, a ponieważ te elementy z nami zostają, więc będziemy je trwale wykorzystywać i w ten sposób będziemy już nie testować, a w życiu faktycznie wykorzystywać wodór jako paliwo i efektywniej nasze wózki jako sprzęt, który operuje na cargo. Wypada się chyba pochwalić, bo zarówno mamy pierwszą, jak i jedyną instalację fotowoltaiczną wieloskalową, bo to jest 4-megawatowa instalacja, ale jeśli chodzi o zaawansowanie naszych prac związanych z wodorem. Tutaj również jesteśmy i pionierem, i liderem. Dość powiedzieć, że te działania, które dzisiaj Państwo obserwują, są realizowane w ramach programu unijnego interregowskiego dedykowanego dla państw regionu Morza Bałtyckiego, którego przedstawicielem jedynym, jeśli chodzi o polskie lotniska, jesteśmy my. I przypadł nam w udziale zaszczyt, żeby móc przygotować projekt, w ramach którego sami produkujemy, magazynujemy i dystrybuujemy wodór, a co jest chyba najbardziej interesujące z punktu widzenia również Komisji Europejskiej, tworzymy zamknięty ekosystem, w którym oprócz tego, że paliwa czy gaz produkujemy, my go również tutaj zużywamy na miejscu. Jest to dość unikatowe rozwiązanie, które spotyka się z dużym zainteresowaniem w całej Unii Europejskiej. To, co jest również elementem tego projektu, to jest tworzenie podwalin, które z jednej strony są dobrymi praktykami, z drugiej strony są efektem badań rozwiązań związanych z bezpieczeństwem korzystania z gazów, w tym z wodoru na lotnisku, ale i również podwalinami pod legislację europejską, która mam nadzieję docelowo będzie również przyjęta w naszym kraju. Krótko mówiąc, jest to elementem naszych prac i badań i liczymy na to, że wykorzystanie wodoru na lotniskach będzie w 100% bezpieczne dla pasażerów, dla pracowników i dla przewoźników lotniczych. Po pierwsze, my już dzisiaj w 100% zaopatrujemy się w zielony prąd, czyli energię elektryczną i możemy się pochwalić. Oczywiście mamy zdecydowanie mniejszy wpływ na linie lotnicze, no bo tutaj samoloty nagle nie będą elektryczne, ani nie będą wodorowe, choć i na ten wariant się przygotowujemy w ramach tego programu. Natomiast to jest, czy możliwość korzystania z zeroemisyjnych źródeł energii, to po pierwsze, to są tańsze kredyty, tańsze finansowanie naszych własnych inwestycji, a więc na więcej nas będzie stać, ale to jest również przewaga konkurencyjna, którą my możemy dzisiaj określać jako sytuację, w której po prostu będziemy lepiej mogli współpracować z operatorami lotniczymi i lepiej budować swoją siatkę połączeń w przyszłości, no bo to, co widzimy już dzisiaj, co się nie zmieni w najbliższej przewidywalnej przyszłości, to koszty korzystania ze środowiska, czyli tak zwane ETS, już dzisiaj przekraczają cenę samych paliw i nośników energii i ta sytuacja się nie zmieni. Mogąc produkować własny prąd, własny gaz czy własne paliwa, ten element kosztu tak naprawdę zostaje u nas i może być wykorzystany na inne cele. A więc absolutnie tak. Chcemy być bardziej konkurencyjni, chcemy wykorzystać to, że mamy dużo terenów w części zastrzeżonej lotniska, które nie mogą być komercjalizowane i poprzez właśnie budowę w tych miejscach źródeł wytwórczych optymalizujemy swój własny teren, również poprawiając swoją sytuację ekonomiczną.
11: Z mikrofonem przez Poznań.
4: A z poznańskiej ławicy przenosimy się teraz do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a tam ruszył program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior.
12: Bo seniorów jest coraz więcej, pokazują to nam statystyki, że nie tylko tutaj w województwie wielkopolskim, ale w całej Polsce tych seniorów będzie przybywać. Karolina Fabisz-Szulc, pierwsza wicewojewoda wielkopolska. Już niedługo, bo w połowie stulecia będzie 40% osób po 60 roku życia, co daje administracji rządowej, administracji samorządowej wiele wyzwań do rozwiązania. Dlatego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim spotykamy się na konferencji Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, czyli takiego programu edukacji prawnej, który skierowany jest do osób po 60 roku życia, który będzie właśnie mówił o tych głównych zagrożeniach, które są zdiagnozowane seniorów. Będziemy mówić, co to jest metoda dawnuczka i inne tego typu niebezpieczeństwa, jak bezpiecznie zachować się w internecie, jak być świadomym konsumentem. Będziemy mówić o świadczeniach emerytalnych, świadczeniach zdrowotnych, o testamentach, umowach użyczenia, wszystkich tych tematach, które mamy zdiagnozowane, że rzeczywiście ofiarami tych przestępstw padają głównie seniorzy.
13: Bruno Wróbel, naczelnik OSP ZSM. Mamy swoje stanowisko, gdzie nauczamy wszystkie chętne osoby o czujkach przeciwdymowych, o czujkach dymu, czujkach czadu i czujkach gazu. Zachęcamy do instalowania czujek i zwiększenia swojego bezpieczeństwa w domu.
4: Jak to działa, powiedzmy, te czujki, które tutaj widzimy?
13: Mamy tutaj trzy rodzaje czujek. Czujka czadu to jest czad to jest taka substancja, której nie wykryjemy naszymi organami. Nie wyczujemy nosem, nie zobaczymy. Jest to gaz bezwonny, bez koloru.
4: No i warto takie urządzenie montować u siebie, tak?
13: Tak jest, zachęcamy do tego.
14: Agnieszka Polińska, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Zespołu Szkół Mechanicznych imienia Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu. Seniorzy zostali dzisiaj zaopatrzeni w czujki, otrzymali czujki dymu, czujki tlenku węgla, dzięki czemu na pewno będą się czuli bezpiecznie. Mogli też uzyskać różnego rodzaju porady dotyczące udzielania pierwszej pomocy, na przykład krwotoku.
4: Potrzebne takie spotkania jak dzisiaj?
15: Jak najbardziej. Edukacja fantastyczna. Dowiedziałam się rzeczy, o których nie wiedziałam, a na które mam zwrócić uwagę, nie? Na przykład muszę powiedzieć z rękami, że zrobiłam sobie taki test i wyszło na to, że mam ręce niedomyte w pewnych partiach, że muszę na to zwrócić uwagę, na przykład, nie? Dowiedziałam się, ile mam tłuszczu, tkanki mięśniowej, proporcje jakie są, czy to prawidłowo. Wyszło, że wszystko mam okej, tylko trochę wody za mało.
16: No, bo nawet informacje tutaj na temat badania piersi, gdzie się każdemu wydaje, że wie, a się okazuje, że tak nie do końca. I tutaj tu panowie ze Straży Pożarnej, także uważam, że potrzebne.
17: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, Izabela Kańska. Przedstawiamy ofertę proste dla seniorów. Dzisiaj szczególnie koncentrujemy się na chorobach okresu jesienno-zimowego i promocji szczepień ochronnych, które przeciwko chorobom, które dla seniorów mogą być szczególnie groźne ze względu na ich powikłania. Informujemy o naszym programie Senior w roli głównej, o chorobach odkleszczowych, o bezpiecznym grzybobraniu, o higienie rąk.
4: A tam właśnie widzimy takie stoisko grzybowe, tak?
17: Tak, jak najbardziej. Koleżanka, która jest grzyboznawcą, informuje osoby zainteresowane bezpiecznym grzybobraniem o tym, jak właśnie takie bezpieczne grzybobranie powinno przebiegać.
18: Witam serdecznie, nadkomisarz Marcin Smuszkiewicz. Stoisko prewencyjne, profilaktyczne, tematycznie wskazujące zagrożenie dnia codziennego.
4: O co najczęściej pytają seniorzy, jakie mają obawy?
18: Kwestia, jak się zachować, gdy dzwoni niezapisany telefon. Niezapisany telefon w książce telefonicznej.
4: No i właśnie wyjaśnijmy słuchaczom, w jaki sposób reagować.
18: Szanowni Państwo, na początku najważniejsze jest to, żeby zorientować się w rzeczywistości, czy faktycznie ta osoba, która przekazuje te dane, to są prawdziwe te dane, te informacje, które dotyczą przeważnie naszej rodziny. Skontaktować się, rozłączyć się, skontaktować się ze swoją rodziną i zweryfikować, czy faktycznie doszło do takiej sytuacji.
4: A często w Wielkopolsce, w Poznaniu dochodzi do takich sytuacji?
18: Niestety tak. Można powiedzieć, że codziennie są przypadki, gdy borykamy się z takimi sytuacjami, z takimi przestępstwami.
4: Czego pan tu się dowiedział dzisiaj?
19: Na razie dopiero co wszedłem i miałem badane te wszystkie parametry zdrowotne, waga, tłuszcz, wszystko w normie, zupełnie dobrze, także uspokojony.
4: Co pani myśli o takim spotkaniu, jak tutaj w holu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu?
20: Myślę, że jest przydatne. Każde takie spotkanie, w którym można jakieś informacje uzyskać, to jest na pewno potrzebne.
4: Przed momentem mówiliśmy o programie Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, a teraz w naszym magazynie.
21: Jesień, a październik zwłaszcza, to jest w bibliotece jeden z najbardziej intensywnych miesięcy, więc od razu zapraszam Państwa na stronę biblioteki, bo tam szczegóły wszystkich informacji i wszystkich wydarzeń, które będą w bibliotece. A właściwie nie ma dnia, żeby przychodząc do biblioteki nie trafić na coś ciekawego. Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich. Między innymi zapraszamy także na spotkanie z Gwarą z naszego Fyrtla, no bo jak stolica Wielkopolski, no to wiadomo, że będziemy mówić też o tym, jak to się gada po naszemu. 20 października o godzinie 16 w ramach Wtorku dla Seniora gościć będziemy Jana Strugarka, jednego z propagatorów Gwary. Zapraszamy dlatego, że mam wrażenie, że Gwara Poznania to jest Gwara, która jest żywa i która jednak pojawia się też w tym naszym codziennym życiu. Bardzo wiele słów z tej Gwary jest przez nas używanych, nawet bez świadomości, że one są gwarowe.
4: A wraz z tą Gwarą odnoszę wrażenie, że pojawia się zawsze uśmiech na naszej twarzy. Takie rozluźnienie, taki optymizm. Przypominamy sobie o tym, co było, bo nie każdy tej Gwary używa w dzisiejszych czasach.
21: Oj, to jest też mnóstwo bardzo zabawnych sytuacji, kiedy zaczynamy używać gwarowych słów w towarzystwie ludzi, którzy nie są z Poznania i zupełnie nie wiedzą, o co chodzi.
4: I takie nieporozumienia, prawda?
21: Nieporozumienia są. Ja pamiętam, jak rozpoczynałam studia i powiedziałam, że to pójdźmy tutaj na szagę. Kolega z warmińsko-mazurskiego powiedział, że on się bardzo dokładnie nauczył ulic, które znajdują się dookoła naszej uczelni i nie ma w Poznaniu ulicy Szagi. I on nie wie, gdzie ona jest. Więc serdecznie zapraszamy na to spotkanie z Gwarą, dlatego że myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenia. Będzie się można też nimi tego 20 października podzielić.
4: Co jeszcze czeka na tych, którzy odwiedzą w październiku Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu?
21: Myślę, że wyjątkowa gratka, dlatego że odwiedzi Bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu także Tasukiyoshi Kawaguchi, czyli autor cyklu książek Zanim wystygnie kawa. To jest jedna z najbardziej bestsellerowych japońskich serii powieściowych, której koncept opiera się na tym, że można cofnąć się do jakiegoś wydarzenia z przeszłości w momencie, kiedy pójdziemy do kawiarni, zamówimy kawę i zanim ta kawa wystygnie, możemy się do tej przeszłości przenieść. Autor odwiedzi w październiku kilka polskich miast, między innymi Poznań. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie Biblioteka Raczyńskich będzie miejscem jego spotkania z poznańskimi czytelnikami. Także zapraszamy do lektury Zanim wystygnie kawa i na to spotkanie, które w Bibliotece Raczyńskich 28 października o godzinie 18.
4: Chyba też warto powiedzieć o Nocy Bibliotek.
21: Koniecznie, dlatego że Noc Bibliotek, czyli taka noc, która jest wzorowana na Nocy Muzeów, to jest inicjatywa, która mam wrażenie coraz szerzej jest widoczna. My zapraszamy Państwa na bardzo ciekawe wydarzenia 16 i 17 października. 16 października, czyli w piątek o godzinie 18, lecą Słówka gra altówka, koncert Marcina Murawskiego. Koncert na altówce oczywiście, przygotowany w formule takiego speaking koncertu, więc będzie muzyka, będzie też opowieść o muzyce. Będą żarty, będzie humor, będą opowieści, w których ta muzyka będzie przeplatała się ze słowem. Także w Noc Bibliotek jedyna szansa w roku na odwiedzenie magazynów Biblioteki Raczyńskich, czyli takiego miejsca, do którego no, wpuszczamy Państwa bardzo rzadko.
4: Czyli biblioteka od tak zwanej kuchni.
21: Biblioteka od kuchni, biblioteka od magazynu, biblioteka od piętra, na które nikt poza Nocą Bibliotek z czytelników nie ma szansy wejść. Tutaj będziemy Państwa prosić o zapisywanie się na te spotkania, ponieważ do naszych magazynów może wejść tylko 10 osób. Więc jak Państwo tam wejdą, to przekonają się dlaczego. Zapraszamy na kilka takich zwiedzań. To będzie 16 października, czyli w piątek o godzinie 18 oraz w sobotę 17 października o 11.30, 13.30 i 15.30. To jest nie koniec tych atrakcji w Bibliotece Raczyńskich z okazji Nocy Bibliotek, ponieważ będziemy mieć jeszcze kiermasz książki właśnie w piątek i sobotę, czyli 16 i 17 października. Poprzedni kiermasz, który odbył się w czerwcu, no zachwycił naszych czytelników, więc postanowiliśmy dać Państwu coś do czytania pod kocykiem.
4: A kto tego wszystkiego nie zapamiętał, to zachęcamy, by odwiedzić stronę Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
21: Tak jest, tam wszystkie szczegóły, informacje także o zapisach.
4: O tym wszystkim na naszej antenie mówiła
21: Katarzyna Wojtaszak, rzeczniczka Biblioteki Raczyńskich.
4: Dziękuję bardzo za rozmowę.
21: Dziękuję.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
22: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
23: Ruch w centrum Poznania szybko rośnie, widać to zwłaszcza na głównych i przelotowych drogach, między innymi na Lutyckiej, na Ramowickiej czy Niestachowskiej. Dziesiątki linii tramwajowych i autobusowych zmienią swoje trasy albo zostaną zawieszone w ten weekend, to w związku z biegami ulicznymi. Największe utrudnienia dla pasażerów będą w niedzielę.
24: No dobra, chcę być pierwszy, który wam to dzisiaj powie. Piątek, no nareszcie, podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Derłak, siema, hej, dzień dobry, startujemy, bo to już w pół do siódmej.

Bibi Rexha, Faithless, New Religion. W Melo Radio, tak na was gramy. Od samego rana w piątek. I tak podkręcamy tempo. Drugi dzień października dzisiaj mamy. Za 20 minut będzie siódma. Nie śpicie? To super, to dzwońcie teraz do Melo Radia. 321-321-777. Mam dla was fajną torbę, przyda się wam na pewno, może być wasza. Dokładam jeszcze trzy poranne szoty i czekam z takim zestawem. Kto się dodzwoni? 321-321-777. Kto dzisiaj wykaże się refleksem i tym, że jest naprawdę szybki? Dzwońcie, czekam teraz, torba Melo też.

0: i Four to the Floor w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Od razu słychać u niektórych w pogłosie, że są w dobrym humorze. No nie, Bartek? Siemanko.
1: Cześć, witam.
0: Cześć, hej. Co tam u ciebie przed weekendem? Jak weekend wystartuje, co?
1: Nie mam sprecyzowanych planów, ale na pewno na sportowo.
0: Na sportowo? Co to znaczy?
1: Może jakiś padelek? Ostatnio odkryłem taki sport i spodobał mi się.
0: No, fajny jest. Coraz popularniejsze to. Okej, no dobrze, to jest dobry kierunek. Słuchaj, a kierunek u nas to... Trzy szoty w Melo. Bo ja, Bartek, mam trzy konkretne pytania do ciebie z samego rana w piątek. Impreza w piątek czy w sobotę?
1: W piątek.
0: Ćwiczenie w domu czy na siłowni?
1: Na siłowni.
0: Ryż czy makaron?
1: Ryż.
0: Okej. Okay. Pompuj tam odpowiednio od samego rana razem z nami w piątek. Podkręcamy tempo, a tobie już teraz wysyłamy torbę Meloradia, taki merch od Melo. Już zgarniasz, Bartek. No to ćwicz tam odpowiednio w ten piątek. Pozdro. Trzy szoty w Melo.

0: Olivia Adams w Melo Radio i Stranger. Czujemy się dzisiaj naprawdę fantastycznie. Jaki jest tego powód? No jest ich kilka. Na przykład to, że piątek, to, że weekend. No i jeszcze w dodatku dzisiaj Światowy Dzień Uśmiechu. Że w piątek i przed weekendem? Przypadek? Nie sądzę.
1: A już o 7:00 zagramy
0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo. Mamy też dla Was newsy i prognozę pogody. Posłuchajcie w Melo Radio za 6 minut 7.
1: Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
6: Za mniej.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.

0: Meloradio Poznań. Pogoda.
1: Przed nami ciepły dzień. Poznańskie termometry pokażą dziś do 23 stopni. Temperatura będzie szybko rosła. Do południa ma być już 16 stopni. Synoptycy mówią, że nie powinno dziś padać. Wprawdzie na niebie będą się pokazywać chmury, ale ma być sporo przejaśnień. Weekend w Poznaniu również ciepły z temperaturą do 21 stopni. I również tak jak dziś, bez deszczu. Można śmiało planować spacer.
2: Zbliża się siódma, to są newsy Meloradia, Marcin Sikora, zapraszam. W weekend paliwa powinny być już tańsze. Prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Jesteśmy u progu sezonu grypowego i COVID-19. We wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Warto zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
3: Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu.
2: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Linie lotnicze Emirates nie będą wpuszczać Izraelczyków na pokład, jeśli celem podróży jest Tel Awiw. To po środowej próbie porwania samolotu Fly Dubai. Elon Musk zostanie doradcą Pentagonu do spraw wojen przyszłości. Doradzać amerykańskiemu wojsku ma także szef firmy produkującej broń autonomiczną Palmer Lucky. Pisze o tym Washington Post.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Jak czujecie, że musicie, to zróbcie to razem ze mną i powiedzcie: piątek, piąteczek, piątunio, Waldek Derwak. Cześć, siemanko, dzień dobry, hej. Podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Jest siódma w Melo.

Armin van Buuren. W Melo Radio tak podkręcamy tempo i tak gramy wam dzisiaj w piątek. Coming Around Again, już 12 minut po godzinie 7 mamy. Jak zawsze o tej porze to mamy też pytanie do was i czekamy na wasze głosówki. Słuchajcie, jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? Czego nie chcecie usłyszeć w piątek? Dajcie znaka, czekamy na wasze fajne pomysły, odjechane jak najbardziej można. Nagrywajcie na meloradio.pl. Jak jeszcze nigdy nie próbowaliście, to spróbujcie dzisiaj. Jak już próbowaliście, to zróbcie to jeszcze raz. Czekamy na głosówki. Jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? Oczywiście za najlepsze nagrywki jest fajny Melo Merch.

0: Sigala, Sweet Lovin' w Melo. Jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek? No, pewnie się domyślacie, co uważają niektórzy, albo nawet większość. No, ale czekamy na wasze głosówki. Im bardziej oryginalne, im fajniejsze, tym lepiej. Czego nie chcecie usłyszeć w piątek? Dajcie koniecznie znaka, jakie pomysły chodzą wam po głowie. Wchodzimy na meloradio.pl i tam można nagrać nam głosówkę. Słuchajcie, to jest niezły pomysł, co sobie jeden gość wymyślił. No. Jeden facet postanowił zrobić sobie cyfrowy detoks. I teraz przez ostatnie miesiące celowo cofał się technologicznie. Jak to wyglądało? Stopniowo ograniczał sobie kolejne internetowe usługi, przestawał z nich korzystać. Można na przykład wymieniać telefon zamiast na lepszy, to na gorszy. Wiecie, o co chodzi, na takie starsze modele. No, zamiast dodawać następne usługi, to on sobie odejmował. Czyli zamiast smart przechodził na coraz bardziej analogowe życie. I teraz uwaga, zauważył bardzo ciekawy efekt uboczny, a mianowicie algorytmy reklamowe coraz gorzej wiedzą, kim on właściwie jest, jakie reklamy mu wyświetlać i co mu sprzedawać. Czyli co, jak chcecie mieć spokój w życiu od tego wszystkiego, co was męczy, no to już wiecie, co robić. Trzeba w drugą stronę po prostu.
1: Ja bym wiedział, co mu sprzedać. Jak on tak idzie coraz bardziej, to ja bym mu podpowiadał franie, taką pralkę bez wirowania.
0: To jest jakiś kierunek, słuchajcie. Może nawet jakieś takie totalnie starsze telefony komórki.

0: dodatkowe. Ale to wcale nie są tanie rzeczy.
1: Na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Spokojnie, spokojnie, możecie dalej śpiewać, nucić sobie i odpowiednio tutaj, wiecie, robić te takie fajne gesty w samochodzie, jak jesteście. Ja wiem, że to widać, ale ja też tak robię, jak gra ten numer. Aben, Easy Bizzle w Melo, All of My Love. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio dzisiaj od samego rana. Co dzisiaj mamy? No dzisiaj mamy oczywiście piątek i pytamy was, czego nie chcielibyście dziś usłyszeć właśnie w piątek? Jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć? Dajcie znaka, czekamy na wasze głosówki. No czego byście nie chcieli usłyszeć?
1: Nie chciałbym usłyszeć zdania: jutro masz do pracy.
0: No, wiadomo, że to ciężka sprawa.
2: Bardzo mi przykro, ale musisz zostać po godzinach.
0: Ej, ale słuchajcie, no nie samą pracą człowiek przecież żyje w piątek. Czekamy na wasze odjechane pomysły, czego nie chcielibyście usłyszeć w piątek. Czekamy na głosówki, wbijajcie na meloradio.pl. Za chwilę David Guetta.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 g. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
14: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
13: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
15: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
16: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
21: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
22: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
23: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
24: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
25: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
24: A, no to w Media Expert.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
27: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.

0: No tak, błyszczą się oczy niektórym, a to dlatego, że widzą weekend na horyzoncie. To już niedługo, pamiętajcie o tym, że z nami zaczniecie go zdecydowanie szybciej i wcześniej, bo jeszcze przed 10:00. Na razie to jesteśmy 17 minut przed 8:00 i pytamy, jakiego tekstu nie chcielibyście usłyszeć w piątek?
1: Cześć, Jorzek jest kierowcą ciężarówki. Danielku, zrobisz mi jeszcze kółko na Warszawa i z powrotem?
0: O nie, o nie.
2: Sobotę inwentura do 20:00.
3: No wydaje mi się, że najgorsze przy piątku to jest jak dzwonisz do szefa, a szef ci mówi, że wypłaty dzisiaj nie będzie, no.
4: Na weekend straszne załamanie pogody, prosimy nie wychodzić z domu.
5: Spokojnie, nadrobisz w weekend.
6: Tekst, którego nie chciałybyśmy usłyszeć w piątek w pracy brzmi... No. Musi pani zostać dłużej w pracy. Pozdrawiamy.
0: O nie, pozdrawiamy też.
7: Kochani, jedziemy na weekend do teściów.
0: Mocne na koniec.

0: Tell Me Something, Confession, James Hype i najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was w Melo. To jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Pychu zaprasza na najnowszą odsłonę listy już dziś po 18. A za chwilę będą newsy. Zapraszam, Marcin.
1: Tak, a w tych newsach ja wam proponuję mecz dzisiejszych polskich piłkarzy z Rumunią.
0: I to wszystko już niedługo. Mamy też dla was prognozę pogody. Koniecznie sprawdźcie w Melo, jak dzisiaj temperatura podskoczy. Zapowiada się nieźle.
2: A już o 8 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy punktualnie o 8, wtedy kiedy inni będą jeszcze gadać.

0: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na Carrefour.pl.
9: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
10: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda.
18: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
19: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
20: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Trafik.
3: W niedzielę o 9:00 maraton. Start z Grunwaldzkiej. Biegacze pobiegną przez Puławskiego, Roosevelta, Aleję Wielkopolską do Sołacza, później przez Aleję Armii Poznań, Północną, Garbary, Kutrzeby i Aleję Niepodległości. To wiąże się z utrudnieniami w ruchu. Szczegóły utrudnień na stronie tenpoznań.pl. Piątek w Poznaniu bez deszczu, z chmurami owszem, ale też z przejaśnieniami. Po południu poznańskie termometry pokażą 23 stopnie. Weekend na mapach pogody zapowiada się bardzo przyjemnie. Jutro i w niedzielę w Poznaniu będzie nadal ciepło, z temperaturą do 21 stopni i wciąż bez deszczu. Można planować spacer. Deszcz może pokropić dopiero na początku przyszłego tygodnia.
4: To już prawie ósma. Teraz newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Dwoje polskich alpinistów uratowanych, włoskie i francuskie ekipy przeprowadziły skrajnie trudną akcję. Młody wspinacz przez 12 godzin wisiał na linie, czekając na pomoc, a jego partnerka przywiązana do skały nie mogła mu jej udzielić. Są sankcje na irański przemysł motoryzacyjny i sieć bankową powiązaną z Rosją. Nałożyły je Stany Zjednoczone. Polscy piłkarze rozegrają dziś swój trzeci mecz w dywizji B Ligi Narodów. Przeciwnikiem będzie reprezentacja Rumunii. To może być ostatni mecz przed polską publicznością dla selekcjonera Jana Urbana.
6: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła.
5: Pierwszy gwizdek o 20:45. I jeszcze rekordowo krótki lot kapsuły Dragon na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Czworo astronautów dotarło tam w niespełna 8 godzin.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Piątek dzisiaj, to oznacza, że niezły lot, a nawet loty przed nami. Już za chwilę zabawa, ostatnie słowo. To wszystko w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. W Waldek Darłak, siemano. Meloradio. Jest ósma.

0: Aj, łada, łada. Felix Jen w Melo. Podkręcamy tempo 11 minut po godzinie 8. No dobra, jak chcecie zgarnąć Melo Merch, to teraz jest ten moment, kiedy szybko, ale to naprawdę szybko, albo jeszcze szybciej powinniście dzwonić do Melo Radia. Właśnie to jest ta chwila. 321-321-777. Dzwońcie, bo mamy fajny merch. Skiety są do wzięcia i Melo Torba.
1: 321-321-777. Dzwońcie i szukajcie słów i miejcie to ostatnie.
0: Ostatnie słowo już za chwilę przekonamy się, kto będzie miał ostatnie słowo, kto dzisiaj zgarnie taki merch, który mamy przygotowany. Dwie osoby mają szansę. Czekamy, dzwońcie teraz.

0: Ostatnie słowo.
1: Mamy ich, mamy ich. Zobaczymy, czy oni będą mieli już niedługo mecz od Melo. I kto zgarnie skiety, a kto zgarnie torbę. Cześć Żaneta, hej, siemano.
2: No cześć.
1: Żaneta hej, na słodko weekend bierze, bo Żaneta w pracowni cukierniczej pracuje, a wiadomo, że przed weekendem, no, to dużo słodkości trzeba na weekend przygotować. Zazdrościmy, Żaneta.
3: Bardzo.
1: Podbierasz tam od czasu do czasu coś?
2: Próbować muszę, ale staram się nie jeść cukru.
1: Bardzo dobra odpowiedź. Dobra, a teraz Przemek też jest. Cześć Przemek.
4: Cześć, witam.
1: Siemano, hej. Przemek z mocną ekipą znajomych oczywiście w pracy teraz. Słuchajcie, zasady zabawy ostatnie słowo są takie. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Ja podam kategorię, z której musicie podawać takie słowa i podajecie je na zmianę. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Przemek, bo jego imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. Jedno słowo podaje Przemek, jedno Żaneta. Znów jedno Przemek i znów jedno Żaneta. Kto powie więcej słów, zgarnia skiety Meloradia, kto mniej Melotorbę. Na wszystko macie 20 sekund. Zaczyna Przemek po tym, jak powiem start. Czy to jest wszystko jasne?
2: Tak.
1: Dobra, to uwaga teraz. Kategoria na dzisiaj. Proste pytanie. Co ma dziurkę? Co ma dziurkę? Czas start.
4: Butelka.
2: Klucz.
4: Odbyt.
2: Ucho.
4: Szklanka.
3: Okej.
2: Okay. Dziurka. Dziurka. Guzik.
4: Dziura.
2: Guzika, dziurka do guzika.
1: Koniec!
3: Przemek.
1: Koniec.
4: Profil.
1: Koniec czasu! Koniec czasu, mam nadzieję, że nie dasz koniec.
3: Przemek.
1: Przemek zdecydowanie więcej. Przemek, były takie słowa na przykład i takie rzeczy jak. Co ma dziurkę? Pączek, kluska, nos, guzik, igła, sitko, rura, słomka.
3: Ale wybrał kręce. To, do czego ma najbliżej, no.
1: Wanna. Ser.
4: Dobra, to oddaję dobra. To Żanecie.
1: Przemek, ty już nic nie mów. Nie, no jak? Zwycięstwo jest twoje.
3: Myśliłeś.
1: Twoje. Wszystko jest okej. Okay. Słuchaj, wszystkie poprawne odpowiedzi dla ciebie. No, skiety są twoje, Przemek. Pakujemy i wysyłamy. Mocno wkraczamy z tobą w weekend. Żaneta, a dla ciebie mamy melotorbę, taki merch. Pakujemy i frunie do ciebie.
2: Wielkie dzięki bardzo.
1: Cześć, bawcie się. Hej, hej.
4: Dzięki bardzo. Ostatnie słowo.
1: No i to się nazywa mieć ostatnie słowo. Przypieczętowane. 20 minut po godzinie 8. Tak podkręcamy tempo. W Meloradiu, teraz Ejben.

0: On Tonight, Silver Bumpa w Melo Radio. Z takimi numerami wkraczamy powoli w weekend, a konkretnie to bardzo szybko się do niego zbliżamy. Pamiętajcie o tym, że weekend z Melo Radiem zaczynacie najszybciej na świecie, bo jeszcze przed godziną 10 wspólnie przetniemy wstęgę i rozpoczniemy to, na co tak mocno czekacie. No i długo, bo od poniedziałku to chyba długo, nie? Lost Frequencies, na ten numer nie trzeba będzie długo czekać. Już za chwilę w Melo, Are You With Me? Prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
8: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
7: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Muzyka i głos.

0: DeVitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Jack Jones, You Never Be Lonely. W Melo Radio tak podkręcamy tempo i podkręcamy wasz weekend. Oczywiście jasne, że jeszcze środki też możemy wam podkręcić, bo mamy 500 dzisiaj, 500 złotych dla was do zgarnięcia w szybkiej kasie. Czekamy na wasze pomysły, na co wydacie takie pieniądze.
1: Pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
0: No jasne, torebka, dużo rzeczy, studia, to wszystko potrzebuje pieniędzy, a my je mamy dla was. Szybka kasa czeka, 500 do wzięcia. Na co pójdzie? Zgłaszajcie się na meloradio.pl.

0: wchodzicie na meloradio.pl i tam jest zagładka 30 Meloradia i tam w propozycjach jest ten numer. Kate Real i Paco Amoroso w Meloradiu. Sexy Magic. I głosujecie tak, żeby w 30 Meloradia Pychu mógł wam zagrać ten numer w ścisłym notowaniu. Głosujcie, a teraz Marcin o tym, co w newsach.
1: No ej, zabieram was do Pekinu. Chcecie ze mną tam jechać?
0: No jasne. Ej, za 9 minut 9 już.
2: A już o 9 zagramy
0: Marlon Hofstadt, tak jak lubicie. I like. Ej, wiecie co wam jeszcze powiem? Że pogodę też da się chyba lubić, bo całkiem niezłe prognozy są na piątek. Za chwilę szczegóły.

0: 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowej. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
14: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Trafik.
5: Jutro w Poznaniu zaczynają się biegi uliczne. Od pierwszych kursów do 12 zmienią trasy linie tramwajowe 15, 13, 7 i 6. Od 9 do 12 objazdy pojawią się na liniach autobusowych 164 i 145, głównie w rejonie Grunwaldu. Dużo szczegółów o utrudnieniach na stronie tenpoznań.pl. Piątek to kolejny ciepły dzień. Do południa termometry pokażą do 16 stopni, a po południu nawet 23. Wynik bardzo przyjemny. Według synoptyków padać dziś nie powinno, a w ciągu dnia spodziewamy się przejaśnień. Weekend w Poznaniu również ciepły, z temperaturą do 21 stopni. Również tak jak dziś nie powinno padać. Za to w poniedziałek może pokropić słaby deszcz.
6: Jest prawie 9:00. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
7: Szpitale na wschodzie Polski szkolą pracowników i aktualizują procedury na wypadek zagrożenia. Niemal codziennie są tam alerty. W takich sytuacjach pacjenci zabierani są z dala od okien. Najważniejsze jest jednak ich zdrowie, mówi dyrektorka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Kamila Ćwik.
8: Nie możemy spowodować chaosu, paniki wśród pacjentów.
7: Szpitale na Lubelszczyźnie budują też schrony. Jest areszt w sprawie potencjalnego ataku terrorystycznego na bazę RAF w Wielkiej Brytanii. To dla 27-letniego mężczyzny. Zatrzymany ma brytyjskie i irańskie obywatelstwo. Do 37% prób wyłudzenia danych dochodzi za pośrednictwem telefonu. Tak wynika z raportu serwisu chroń.pesel.pl i Krajowego Rejestru Długów. Hubert Hurkacz łapie formę. Nasz tenisista awansował do drugiej rundy prestiżowego turnieju w Pekinie.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: A my razem z wami złapiemy weekend. Jeszcze w tej godzinie przed 10:00 rozpoczniemy go wspólnie z Meloradiem. Podkręcamy tempo, gdy inni gadają. My już gramy. Waldek Darłach. Dzień dobry, hej, siemano. Jest 9:00.

0: James Lloyd, Mad World w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 9. Mamy, pewnie macie też jakieś plany na weekend, a jak jeszcze ich nie macie, to macie jeszcze trochę czasu, żeby coś wykombinować.
1: Przepraszam, Waldek, chcesz powiedzieć, że dzisiaj jest piątek? Bo ja totalnie nie wiem, który jest dzień tygodnia.
0: Słuchajcie, nie wierzę, że ktoś nie zauważył, że dzisiaj jest piątek. Jest
1: no ja
0: piątek, 2 października. No, serio.
1: W końcu.
0: I wy mówicie, że jesteście zakręceni? Liwka i poza tobą nic, słuchajcie, za chwilę będzie o pewnej buzi, którą na pewno znacie z widzenia.

0: Twilight Illusion w Meloradio, podkręcamy tempo. Masz tak czasem, że widzisz kogoś, jakąś twarz na przykład, i ona ci się wydaje bardzo znajoma, że już widziałeś, nie?
1: No tak, codziennie przychodzę do studia, no, patrzę na ciebie i kurde, skądś znam tego gościa, no.
0: Bo wiesz, tylko ze słyszenia się znamy. Słuchajcie, jest jedna taka twarz, którą widzieliście na pewno wiele razy w życiu i znają ją wszyscy na świecie. W zasadzie można powiedzieć, że to taka buzia jest nawet, a nie twarz. Mm-hmm. Nawet buźka, a nie buzia. Jaka, słuchajcie, jest historia słynnej, uśmiechniętej, żółtej buźki? Posłuchajcie, jej twórcą był grafik, który jeszcze w latach 60. dostał zlecenie stworzyć prosty symbol, który miał poprawić morale pracowników pewnej firmy ubezpieczeniowej. No to narysował żółte kółko, na nim dwie kropki i uśmiech. I słuchajcie, cała praca podobno zajęła mu tylko jakieś 10 minut. Za projekt dostał $45.
2: Ile?
0: Później 45, tylko. Później symbol rozszedł się po całym świecie. No facet nie zarobił jednak na tym fortuny, bo nie zastrzegł praw autorskich. No.
1: Ech, masz, no.
0: Spoko, ale słuchajcie, jak robicie w pracy coś prostego i za małe pieniądze, to kto wie, może to oznacza, że niedługo cały świat będzie o tym mówił.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting, Armin van Buuren. Tak, gramy i podkręcamy tempo w Meloradio, a za chwilę to wam opowiemy o pewnej bardzo oryginalnej pracy. Założę się, że jakbyście powiedzieli, że ją wykonujecie, to wszyscy znajomi zrobiliby wielkie oczy i powiedzieli, wiecie, nie, to niemożliwe, nie ma takich rzeczy. Za chwilę więcej, a wcześniej Alan Walker.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Czyta lektor AI.

0: Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram. Stokrotka.
1: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Smolasty i Doda w Melo Radio. Jak żałujecie, że macie mało zmian w życiu i tak sobie myślicie, że może w pracy by tak coś zmienić delikatnie, to uwaga, bo we Francji możecie popracować jako wiewiórka. Tamtejsze lasy państwowe zatrudniają ludzi nazywanych właśnie wiewiórkami, a to dlatego, że w swojej pracy wspinają się na sam czubek wysokich drzew, żeby zbierać najlepsze nasiona. We Francji ma być 150 takich zawodowych wiewiórek. Nie podali, ile się zarabia w tym fachu, no ale na orzeszki chyba wystarczy.

Czekala, Suprema Donna w Melo Radio. Tak dla was gramy i tak podkręcamy tempo. A teraz uwaga! Wasz najlepszy czas? Wasz najlepszy czas zaczyna się właśnie teraz.

0: Scooter wjechał. How much is the fish? A skoro tak, no to weekend już oficjalnie rozpoczęty. Zaraz za skuterem wjeżdża Adi. Siemanka.
1: Siemanko, tylko pozwólcie, że ja wjadę motocyklem, jeżeli jest taki wybór, jest taka opcja.
0: Jest, pogoda będzie dobra na to. No
1: właśnie, i z tego trochę się jaram, także weekend naprawdę zaczyna się nieźle.
0: Lecimy.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Ilenium, Ailey Goulding i Don't Want Your Love of Melo.
0: No to korzystajcie odpowiednio.
1: Jakie plany masz na weekend, panie kochany?
0: Lotne.
1: Dobra, okej, fajnie. Ja myślałem, żeby sobie posprzątać, ale
0: jakby
1: to jest
0: spoko. Nie, żadnego sprzątania. Do zoba gdzieś tam.
1: Trzyma.

0: wcześniej w tym tygodniu. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj Trzydziestki Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: STS Logistik. Lider transportu aut zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
9: Zapraszamy do salonu Toyota Mikołajczak. Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Po reklamie.

0: Dawaj na 96 i 99,4 FM. Trafik.
1: Wiele linii tramwajowych i autobusowych zmienią swoje trasy albo zostaną zawieszone w ten weekend. To w związku z biegami ulicznymi. Największe utrudnienia dla pasażerów będą w niedzielę, gdy od 8 zamknięta zostanie trasa maratonu. Ale biegacze na ulicach Poznania pojawią się również jutro. Wszystkie szczegóły na stronie tenpoznań.pl.

0: Przed nami trzy ciepłe dni. Dziś po południu poznańskie termometry pokażą 23 stopnie i to będzie maksymalna temperatura na dziś. Według synoptyków nie powinno padać, spodziewamy się wielu przejaśnień. Weekend w Poznaniu zapowiada się bardzo przyjemnie. W oba dni ma być ciepło, z temperaturą do 21 stopni i tak jak dziś, bez deszczu. Parasole mogą w Poznaniu przydać się dopiero w poniedziałek.
1: To są newsy Meloradia Poznań.
0: Bogdan Widawka, zapraszam. Wczoraj ruszył sezon grzewczy. W okresie jesienno-zimowym strażacy notują więcej interwencji niż w pozostałych miesiącach roku, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Więcej zdarzeń, więcej zgłoszeń, które dotyczą z jednej strony zatruć tlenkiem węgla, czyli czadem, a z drugiej strony rośnie to ryzyko powstania pożarów.
0: Strażacy przypominają m.in. o sprawdzeniu przynajmniej raz w roku instalacji gazowych, przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych. Gorąco mogło być podczas grzybobrania pod Gnieznem. W miejskim lesie grzybiarz natknął się na metalowy przedmiot. Wezwani pirotechnicy potwierdzili, że jest to mina, prawdopodobnie z II wojny światowej. Policjanci apelują, żeby w podobnych sytuacjach nie dotykać takich przedmiotów, tylko od razu zawiadomić policję. Poznański maraton, który rozegrany zostanie w niedzielę, świętuje ćwierćwiecze, a w związku z maratonem będą zmiany w organizacji ruchu. Szczegóły zamieszcza tenpoznań.pl. Dziś jeszcze w blokach startowych, ale za 3 dni ruszy na dobre. Głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim. Wrócę do tego o 11. Zapraszam.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Sorry. Tego prawie nikt się nie spodziewał. Tego też. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów naftowych.
5: Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników.
4: Program ceny paliw niżej ma obowiązywać już od weekendu i aż do końca roku, a rozporządzenie jest już w dzienniku ustaw. Policja szuka sprawcy potrącenia policjanta. Do zdarzenia doszło podczas kontroli drogowej na Lubelszczyźnie. Kierujący hulajnogą elektryczną nie zatrzymał się do kontroli, przewrócił się i uciekł. Ranny policjant trafił do szpitala. Przyglądamy się sprawie, może już podjąłem decyzję. Tak o stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce mówi Donald Trump. A Erling Haaland pozwał linie lotnicze. To za bezprawne wykorzystanie jego wizerunku podczas mundialu. Norweski przewoźnik opublikował fotomontaż samolotu z kucykiem, charakterystyczną fryzurą piłkarza.
3: Oj, brzydko, trademarki trzeba szanować.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Znaczy, czuć piątek po tym, że nie włączyłem ci mikrofonu.
4: No, czuć.
3: Fajnie, że jest piątek, cieszymy się z niego i za chwilę będą też niespodzianki z racji piątków.
4: No, czuję, nawet nosem niespodzianki.
3: Ej, ja się umyłem, dobra?

0: Neptun i Kałotyw w Meloradiu, 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Ziomeczki, wracam do was z naszą zabawą, w której macie do zgarnięcia dwa podwójne zaproszenia na film Lalka do sieci Kin Helios. Za chwilę o tym pogadamy, ale najpierw chciałem się dowiedzieć, jaka jest w ogóle ta nowa lalka. I o tym też między innymi miałem okazję trochę poplotkować z panem Borysem Szycem.
1: Na pewno jest bliska oryginału, na pewno jest w takim dobrym tego słowa znaczeniu klasyczna. Klasyczny film, ale no... z wielkim, wielkim rozmachem, niezwykłym, i to była wielka przyjemność znaleźć się w tej wyselekcjonowanej obsadzie i spędzić sobie razem tam czas, no bo to była taka dla nas też genialna przygoda.
0: No i o to chodzi, tak to powinno wyglądać. A jeżeli chcielibyście się wybrać na lalkę do sieci Kin Helios, no to odpowiedzcie na moje pytanie. Gdzie byście zabrali Izabelę Łęcką, by ją poderwać i jej trochę zaimponować? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia. Do zgarnięcia dwa podwójne zaproszenia. Kto będzie kreatywny, kto będzie najlepszy? Przekonamy się za moment. Naszego WhatsAppa szukajcie na meloradio.pl.
2: Hej! WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Modelki wodarskie, każdy twój ruch w Meloradio, 25 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo i przypominam, że walczymy o 2 podwójne zaproszenie na film Lalka do sieci King Helios. I moje pytanie konkursowe brzmiało: gdzie byście zabrali Izabelę Łęcką, by ją poderwać i jej trochę zaimponować? Rafał!
1: Izabelę bym na kebaba zabrał z sosem totkowym.
0: No super, pewnie by ją piekło 2 razy. Czekaj, co? Artur?
2: Myślę, że Izabeli Łęckiej najbardziej by zaimponowało, jakby mogła być i przyglądać się podcastowi Filipa Heizera z jego żoną.
0: No rozumiem, Artur. Rozumiem też, że masz takie możliwości, by się tam pojawić. I w związku z tym, panowie, gratuluję wam serdecznie, bo te zaproszenia są już wasze.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
17: Je się łakocie z delikatesu w centrum.
18: Do środy bombonierka Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
0: masz. O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4

0: Powiem wam, że uwielbiam ten utar. Jest tak pozytywna, tak lekka. I mówi wbrew pozorom o mega ważnych rzeczach. I tego wam życzę. Kizo, Disney w Meloradiu, czas na odrobinę nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No startujemy na grubo, 19 minut do godziny 11. Ladies and gentlemen, Band jest to istna legenda od 3 dekad grająca i serwująca naprawdę mocarne numery, które dbają o szereg genialnych imprez. Powraca z nowym singlem. Trochę powiem tak, cofniemy się do roku mniej więcej 2005. No to jest to już niejednokrotnie mówił o tym, że on chce wrócić do tego, jak to było kiedyś, że jemu te brzmienia pasowały. Chce poczuć ponownie ten klimat. No i ta obietnica została nam dowieziona nie tylko przez Prismatic, który macie w dobrym Melo, tak, słuchajcie uważnie dzisiaj Melo Radia po 22, ale też między innymi przez te nowe projekty. Hard to be around. No powiem tak, miałem okazję już usłyszeć i jest naprawdę grubo, także róbcie głośniej, bo nutka, istny sztos.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

0: Jestem w dosyć niekonwencjonalnej sytuacji, bo dwóch facetów właśnie jest pod stołem emisyjnym i nie wiem do końca, co z tym zrobić. Są to nasi technicy, którzy dbają o to, żebyście zawsze mieli najlepiej brzmiące melo.
1: Co cicho?
0: Bardzo dziękuję za pomoc. Axwell Bonny i Whatever Enters Yon, to jest Melo Radio. Słuchajcie, już niedługo, bo dosłownie minutę przed 11:00 najnowsze newsy.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Fast Boy Music Sounds w Melo Radio. Ci dwaj będą pięknie podkręcać tempo punktualnie o 11:00, kiedy jeszcze inni będą gadać.

0: wschodem niedzielnego słońca.
1: After w Melo Radio.
0: W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Czyta lektor AI.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99. Stokrotka.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja biedronka.

możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
3: O reklamie. Meloradio Poznań. Pogoda.
4: Piątek w Poznaniu ma być ciepły i suchy. Po południu, między 14 a 15, poznańskie termometry pokażą 23 stopnie. Jak na początek października, wynik całkiem przyjemny. Podobnie ma być w weekend. Jutro i w niedzielę w Poznaniu będzie nadal ciepło z temperaturą do 21 stopni. I tak jak dziś parasole nie będą potrzebne. Ale synoptycy mówią, że przydać się mogą w poniedziałek.
3: To są newsy Meloradia Poznań.
4: Bogdan Widawka, zaczynamy od dużych pieniędzy. Ponad 150 projektów zakwalifikowało się do poznańskiego budżetu obywatelskiego 2027. Tym razem do wydania jest aż 33,5 miliona złotych, czyli ponad 2 miliony złotych więcej niż rok wcześniej. Mówi Patryk Pawełczak z poznańskiego magistratu.
5: Trzeba trochę poświęcić czasu, przejrzeć tą listę. Mamy na to trochę czasu.
4: Głosowanie potrwa od 5 do 30 października. Poznański budżet obywatelski ruszy w poniedziałek, a już w ten weekend na ulicach Poznania pojawią się duzi i mali biegacze. Jutro bieg Poznań 5 i zawody dla dzieci na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, a w niedzielę jubileuszowy 25. Poznań Maraton. Szczegóły zamieszcza tenpoznań.pl. Ta informacja przyda się studentom. Do 15 października można wysyłać zgłoszenia do kolejnej edycji programu Staży Studenckich. Staże potrwają 4 miesiące. Ruszył sezon grzewczy. Strażacy apelują, zadbajmy o własne bezpieczeństwo. Wrócę do tej sprawy za godzinę. Zapraszam.
6: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Wróci obowiązkowy pobór do wojska. Takiego scenariusza nie ukrywa Ministerstwo Obrony. To perspektywa najbliższych lat. Demografia jest nieubłagana i same zachęty to za mało, mówi wiceszef resortu Paweł Zalewski.
8: W ramach którego będziemy w sposób bardzo skondensowany w ciągu kilku miesięcy tworzyć program przeszkolenia.
7: Jednocześnie wojsko pracuje nad nowym systemem szkolenia dla rezerwy.
9: Ja nie chcę do wojska.
7: Nie musisz. Przynajmniej na razie. Ukraińska stolica sparaliżowana po nocnych atakach. Rosyjskie drony uderzyły w główne przeprawy przez Dniepr. Działa tylko jeden most. Kanclerz Niemiec z najgorszym wynikiem w historii sondażu Deutschland Trend. Tylko 10% badanych jest zadowolonych z pracy Friedricha Merca. 1000 kości sprzed 240 milionów lat. Tyle archeolodzy odkryli na stanowisku w Miedarach w województwie śląskim. To największy na świecie zbiór szczątków gadów sprzed ery dinozaurów.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Jaki jest twój ulubiony dinozaur, Marcin?
7: Taki, który nie gryzie.
11: A, to moim T-Rex, bo ma takie śmieszne łapki. Mówimy wszystkim siemanko, jeżeli jesteście dinozaurami, to jakby to też jest wszystko okej, nie? Fastboy Music Sounds, kiedy nie gadają, już gramy. Dobrze, że jesteście, mamy piątek.

Jakby coś z nimi, nie róbcie pompek, bo są w to bardzo dobrzy. Offenbach i Sir Sailor, 4 to the floor w Meloradiu, 16 minut po 11. Ja w trakcie Tomorrowland robiłem z nim pompki i to był, znaczy fajnie było, ale no chłopaki mnie po prostu zniszczyli. Nieważne. Słuchajcie, dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio i tak pomyślałem sobie, ej, weźmy trochę wyluzujmy, pośmiejmy się, poczilujmy i w ogóle i tak dalej. I mam dla was pytanie. Kiedy piątek jest idealny? WhatsApp Meloradia, czekam na głosówki, nagrywajcie je na meloradio.pl. Tam macie bezpośredni odnośnik. Kiedy piątek jest idealny? Czekam na ultrafajowe głosówki. Niech słyszy cała Polska i dajmy sobie dużo uśmiechu, łakocie i witaminy.

0: Robin Schulz, Water Mats i Take It Slow w Melo Radio, tak. Podkręcamy tempo, 27 minut po 11, no jest przepięknie. No bo jest piątek, ale kiedy ten piątek jest idealny, to sprawdzam ze słuchaczami Melo Radia. Na WhatsAppie między innymi prosiłem o głosówki. Alicja!
1: Z tej strony Alicja, siema. Kiedy tata zmusza cię, żebyś jechała na grzyby, chociaż ty bardzo nie chcesz.
0: Słuchaj, stary wie co mówi, będzie fajnie, kiedyś będziesz to doceniać. Łukasz?
2: Dzień dobry, siema. Piątek jest sam w sobie idealny, tym bardziej, że tego dnia 90% Polski po prostu udaje, że rusza myszką.
0: Solidarnie udajemy, że ruszamy myszką. Brawo! Brawo, Polsko! Mamy piątek. Czekam na kolejne propozycje, kiedy piątek jest idealny. WhatsApp Meloradia. Gdzie jest?
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
15: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
15: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
15: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
15: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4.

0: naprawdę, jak dobrze, że wy nie słyszycie tego, co się dzieje poza anteną, bo byście pomyśleli, że jestem nienormalny. Co, Marcin?
1: No ja tak czasem myślę.
0: No i to jest też fajne i to też jest jakby okej i buja, no.
1: Ale ja też jestem nienormalny, ha, ha, ha.
0: No i dlatego pracujemy w radiu, a wy nas słuchacie. Smolasty i trips Duże Oczy to za nami. Na Duże Oczy można wiele rzeczy załatwić, ale też trzeba się postarać i tego nie nadużywać. Dzisiaj sprawdzamy, kiedy piątek jest idealny. Seba ma pewien pomysł, halo?
2: Siemanko!
0: Yo!
2: Piątek, piąteczek, piątunio jest najlepszy wtedy, kiedy zaczyna się w poniedziałek, a kończy w niedziela. Pozdrowienia od Sosenki z Katowic.
0: Można powiedzieć, że to takie załamanie czasoprzestrzeni. Czy to coś złego? Broń Boże, to jest bardzo dobry pomysł, tego wam życzę. I cały czas pytam o to. Kiedy piątek jest idealny? Czekam na głosówki, które możecie nagrywać na WhatsAppie, a nasz WhatsApp jest gdzie?
3: Hej!

0: dla tych, którzy są bardzo zmęczeni po całym tygodniu. Gnarly i Wasted w Meloradio, 9 minut do 12. Panie Marcinie, dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry, no słucham.
0: Co pan w newsach ma?
1: A ja przynoszę pieniądze od rządu.
0: O, proszę pana!
1: Dowiecie się na co?
0: O.
1: Bo nie dla wszystkich.
0: No jak zwykle po prostu, no nic nie dadzą.
2: A już o 12 zagramy.
0: Gordo Renizone Valti, Loco Loco. Contigo. Tak, ja mam piątek dzisiaj. Piątkowo zagram też to punktualnie o 12.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów.

0: szczegóły na carrefour.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Uwaga, uwaga! Freszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
13: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
14: O reklamie.

0: 96 i 99,4 FM. Pogoda.
1: Choć na poznańskim niebie przez cały dzień będą pojawiać się chmury, to przejaśnień nie zabraknie. Poznańskie termometry między 14 a 15 pokażą 23 stopnie. Weekend w Poznaniu bardzo podobny. Temperatura w oba weekendowe dni może przekroczyć 21 stopni, a popadać może dopiero w poniedziałek. Na razie nieprzyjemnych chłodów i wiatru na mapach pogody nie widać.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Bogdan Widawka, zapraszam. Wiele linii tramwajowych i autobusowych zmieni swoje trasy albo zostanie zawieszonych w ten weekend, by umożliwić przeprowadzenie biegów ulicznych. Największe utrudnienia dla pasażerów będą w Poznaniu w niedzielę, gdy od 8 zamknięta zostanie trasa maratonu. Aby zminimalizować problemy z przemieszczaniem się po mieście, w niedzielę uruchomionych zostanie 10 wahadłowych linii tramwajowych i 4 dodatkowe autobusy. Ten Poznań.pl zamieszcza szczegóły. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim niebezpieczeństwo zatrucia czadem, niewidzialnym i bezwonnym gazem. Warto zamontować w mieszkaniach czujki tlenku, węgla i dymu, zachęca Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku, węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
1: Aby czujki były skuteczne, muszą być regularnie czyszczone i konserwowane. Do końca października potrwa w Poznaniu obowiązkowa deratyzacja. Chodzi o ograniczenie liczby szczurów i myszy, a także zapobieganie chorobom, które mogą przenosić te gryzonie. Deratyzacja w Poznaniu odbywa się 2 razy w roku, w kwietniu i w październiku.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Garaże, przejścia podziemne czy stacje metra będą do końca roku oznaczone jako miejsca schronienia. To ponad 80 tysięcy lokalizacji. Jednak wiele zależeć będzie od tego, czy ktoś nas tam w ogóle wpuści, przyznaje wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
5: Strażacy pokazują również, które obiekty są dostępne przez cały czas, a które ewentualnie są czasowo dostępne.
4: Miejsca schronienia mają być udostępnione w momencie włączenia syren alarmowych. Kierowca elektrycznego jednośladu, który potrącił policjanta, został zatrzymany. Do zdarzenia doszło wczoraj na Lubelszczyźnie. Mężczyzna nie chciał zatrzymać się do kontroli. Znów będzie można dostać pieniądze na przydomowe magazyny energii. 20 października ruszy nabór wniosków, ogłosiło Ministerstwo Klimatu. Polacy nie chcą zakładać firm. Takie plany ma tylko 3% z nas, pisze o tym Puls Biznesu.
6: Coś bym powiedział, ale w sumie nie bardzo wiem co.
4: Może byś firmę założył, a nie tak tylko mówisz.
6: Nie, ja dziękuję.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Kiedyś to była taka grupa raperów, która się nazywała Firma. Mam nadzieję, że to jeszcze pamiętacie. Nie będę cytował, bo to trochę mi nie wypada o tej porze. Ja jestem Adi, mówię wszystkim siemanko, loko loko, zaczynamy. I najważniejsze, wszyscy razem powtarzamy, kiedy inni gadają, my już gramy. No, teraz wy?
4: Kiedy inni gadają, my już gramy.
6: Tak? No, i proszę to potraktować jako motto, można sobie wytatuować.

0: Swedish House Mafia, Luckily Happiness is so sad, Melo Radio. 15 minut po 12. Piąteczek, piątunio, mamy to, udało się. No ale też od razu pytamy, kiedy ten piątek jest idealny. Paweł.
1: Piąteczek jest idealny, kiedy to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść.
0: Lepiej bym tego nie podsumował zdecydowanie. Julia?
2: Najlepszy piątek to taki, po którym zaczyna się urlop.
0: No to jest w ogóle on bez kitu, to jest najlepszy piątek. Ale może wy macie jakieś inne zdanie w tej materii, jestem mega ciekawy. Dajcie znać o tym na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Hey!

0: Crazy, Lost Frequencies, Mary Rose i 28 minut po 12. To kiedy ten piątek jest idealny? WhatsApp Meloradia i Timi.
1: Najlepszy piątek to jest taki, po którym się go nie będzie pamiętać.
0: Znaczy powiem tak, wiem o co chodzi i ja nie wiem do końca, czy to jest taka super, ultra, mega, hiper odpowiedź. Z wiekiem mam wrażenie, że to się trochę zmienia, ale chociaż, czy ja wiem, Magic System, Magic in the Air, odrobina magii jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
13: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
12: Już od 400 zł studiuj.
13: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
12: Ekonomię i logistykę.
13: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
12: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
13: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
12: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
12: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
14: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
15: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
16: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
15: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.

0: Okienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Skąd do szkoły wziąć? Coś na mózg i ząb. Kto pomoże tu?
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikat

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Meloradio Poznań.

Filipek, Nel i będzie jaśniej w Meloradio. 18 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio i też to jest dobra chwila na to, by przypomnieć wam, że możecie ten piątek spędzić bardzo fajnie, bo możecie zgarnąć siano 500 zł w ramach szybkiej kasy. Nie czekajcie, tylko ej, zróbcie to od razu. Jeżeli akurat gdzieś tam macie, nie wiem, laptopa, nie wiem, smartfona gdzieś pod ręką, na pewno rolki przeglądacie, no ja was znam przecież, no. Chyba, że jedziecie autem, to niech to zaczeka, ale generalnie wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszcie, na co byście to wydali. A dzisiaj jeszcze do was zadzwonimy z dobrym info.

0: Silva Bumpa, On Tonight i 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo i dobrze, że podkręcamy, bo jest piątek i aż z wrażenia powoli tracę głos. Czekajcie. Teraz lepiej. Ze mną Ula Harciarek, siemanko.
1: Cześć, tak, piątek, w końcu.
0: Czekałaś?
1: No oczywiście.
0: A co będziesz robiła w weekend?
1: Będę się bawić.
0: Będę się bawić? Dobrze,
1: tak?
0: Bardzo dobrze. A
1: będę się bawić, a w newsach między innymi o bardzo ważnym meczu.
0: Bardzo ważny mecz. Koniecznie zostańcie z Melo. A już o 13 zagramy Toby Romeo Fly High, czyli prawdziwy odlot. Żeby ten odlot był naprawdę fajny, to ten numer usłyszycie o 13, a wtedy przywitam Was na pokładzie Melo Radio Airbus.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
10: Dużo dobrego.
11: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
13: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: 96 i 99,4 FM.
1: Dokładnie minuta do godziny 13. Newsy Melo Radia są. Jest też Ula Harciarek.
2: To sonny dzień dla kadry Jana Urbana. Piłkarska reprezentacja zagra wieczorem z Rumunią w dywizji B Ligi Narodów, mówi pomocnik Wiktor Nowak.
3: Cel, jaki jest ten mecz, no to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
2: Mecz na Stadionie Narodowym o 20:45. A w związku z meczem biało-czerwonych będą utrudnienia w Warszawie. Ograniczony zostanie wjazd na Saską Kępę. Obrońcy praw zwierząt będą protestować. Nie zgadzają się z proponowanymi rozmiarami kojców dla psów. Protest w niedzielę o 13:00 przed Ministerstwem Rolnictwa w Warszawie. Polacy w związkach niechętnie podejmują wspólne decyzje finansowe. Robi to mniej niż połowa, wynika z badania Banku Santander. 39% ukrywa wydatki przed drugą połówką.
1: Ale brzydko. No. No, naprawdę, słuchajcie, nie robi się tak. Trzeba czasem powiedzieć, że się kupiło coś fajnego. Na przykład motocykl.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Ja wiem, że drugi raz o tym jednoślacie wspomniałem, przepraszam, no po prostu ładna pogoda jest i dzisiaj mam zamiar z tego skorzystać. A przy okazji jestem Adi i zapraszam serdecznie do 14, bo kiedy inni gadają, my już gramy. O! To Tobi Romeo i Fly High na początek.

Thomas Gray, Use Ray Heaven w Meloradio. 15 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i tylko przypomnę, że akurat jeżeli planujecie dzisiaj po 22 jakoś mocno szaleć, to my chętnie do tego dołączymy, bo zaoferujemy wam totalny sztos w postaci dobrego melo, także szykujcie się na ultra, mega, hiperfajowskie spotkania z muzą, która no na pewno was zaczaruje. A że lubicie imprezowanie, o czym doskonale wiem, no to warto sobie odpalić, zwłaszcza, że podczas dobrego melo spotkacie się też m.in. z Robinem Schulzem. Headlights, pamiętajcie o tym, żeby światła w samochodzie mieć zawsze włączone.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Armin van Buuren, Sasha i Everlasting w Melo Radio. 27 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo. Z Arminem też się usłyszycie w dobrym Melo, a ja w tej godzinie przygotowałem dla was jeszcze m.in. Lioxa, a będzie też m.in. Liwka, no i David Guetta i Sia. Najważniejsza ich współpraca moim zdaniem, czyli Titanium. No uwielbiam tę nutę i chyba mogę powiedzieć, że to jest no śmiało jeden z największych przebojów.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dużo dobrego.
0: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
17: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
2: Tylko z Kaufland Kart Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: O reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

No jak grać, to przede wszystkim tak, żeby człowiek od razu złapał trochę radochy na twarzy. Calvin Harris, Florence Welch i Sweet Nothing. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Dobrze trafiliście. I raz jeszcze o tym przypomnę, bo to jest ważne i przede wszystkim chodzi o to, żebyście mogli na tym skorzystać. Guys! 500 zł dzisiaj do zdobycia. Tylko za to, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, na co byście te pieniądze wydali. Zgłaszajcie się, bo dzisiaj zadzwonimy do kogoś z was, przekażemy dobre informacje, no i przede wszystkim wy sobie będziecie mogli to wydać właśnie na to, na co chcecie. Ale też doradzę, że im bardziej szalony pomysł, tym lepiej, więc naprawdę eksperymentujcie, bądźcie kreatywni. Inaczej, nie ograniczajcie się, a wiem, że stać was na wiele pod tym kątem.

0: James Hype i Confession w Melo Radio, 8 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo. A w studiu Freak Fighty, Iga, Mikołaj. Poczekaj, bo znowu
1: No właśnie, dziękuję.
0: Musimy w ogóle porozmawiać z kimś, kto odpowiada za ten stół, żeby ten mikrofon był od razu do góry.
1: Zobacz. Albo musimy porozmawiać z kimś, kto go opuszcza na dół bez przerwy.
0: Znaczy to samo się robi przecież.
1: To samo się robi.
0: No tak.
1: Samo się zrobiło.
0: Słuchaj, znasz się na tym tak samo dobrze jak ja, więc mi tu nie... Dziękuję.
2: A już o 14 zagramy
1: Fire Fire, Shimza. Ja nigdy wcześniej nie widziałem, żeby się samo opuściło.
0: No bo nie byłeś tu o godzinie 10.
3: Rodzice, nie kłóćcie się.
0: Stary, zapraszam cię w poniedziałek o 10, zobaczysz.
1: Ja to zgłoszę jako buga. Mam teraz doświadczenie w becie.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
5: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
5: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
5: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tak...

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
3: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
4: i mocno podkręcone tempo.
5: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
3: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
2: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
1: Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
6: Minuta do 14, czas na newsy Meloradio.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: Ceny paliw w dół w weekend i poniedziałek. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, 98 7,59, a diesel 7,88. Będzie dofinansowanie na przydomowe magazyny energii. Nowy program ogłosiła minister klimatu i środowiska. Program wystartuje 20 października, ale będziemy refinansować wydatki poniesione także wstecz, mówi Paulina Henik-Kloska.
9: Mamy, co bardzo ważne na ten program, 1 mld zł, więc wielu obywateli będzie mogło z niego skorzystać.
8: Maksymalne wsparcie to 19 000 zł. Magdalena Fręch odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Tenisistka przegrała z Czeszką Nicolą Bartnukową. Polacy nie chcą zakładać swoich firm. Na własny biznes w ciągu najbliższych 3 lat planuje postawić tylko 3% pytanych.
10: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Mamy piątek, słuchajcie, gdzie się wydarzy tak dużo rzeczy, że ja nie wiem od czego zacząć.
2: No właśnie, to będzie taki piątek, po którym myślę, że docenimy ten weekend, bo będzie się działo naprawdę, naprawdę dużo, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami do samego końca.
1: I dlatego, że będzie się działo tak dużo, to zaczynamy tę godzinę od pojedynku płci. Już za moment, już za chwilę.
2: Za chwilę przypomnimy reguły, szczegóły i gdzie dzwonić.
1: Iga Mikołaj, siemanko. Melo.

0: Lizo, weekend, my już czujemy weekend doskonale w kościach, a teraz was zapraszamy do pojedynku płci. Panie, panowie, dzwońcie do nas do studia. 321-321-777.
1: Zasady pojedynku płci są nowe, więc przypomnimy je od razu, że panie będą wcielały się w rolę panów, a panowie w rolę pań i będą reagować na przedstawiony przez nas scenariusz tak, jakby zareagowała właśnie według nich ta druga płeć.
0: 321-321-777. Czekamy na wasze telefony. Panie, panowie, dzwońcie. Dzisiaj wyjątkowo bawimy się w pojedynek płci o godzinie 14, bo mamy dużo atrakcji przygotowanych.

0: What if Neptunika? Pojedynek płci, tak się nazywa nasza zabawa dzisiaj wyjątkowo o godzinie 14.
1: Tak jest i szukamy teraz dżentelmena, który podejmie to nasze wyzwanie, by wcielić się w kobietę i zareagować na przedstawiony przez nas scenariusz. 321-321-777 to jest numer, pod który dzwonicie.

0: Chodź ze mną.
1: Dobra, 18 po 14.
2: Pojedynek płci.
1: Wow, mamy dzisiaj fajną scenkę przygotowaną z Mikołajem.
0: Bardzo na czasie.
1: Sylwia Mateusz z nami, cześć.
0: Cześć.
3: Cześć.
1: Słuchajcie, cześć, wcielicie się w siebie nawzajem, że tak powiem.
0: No, można to tak ująć. Sylwia, ty wejdziesz w buty mężczyzny, Mateusz, ty przyodziejesz przebranie kobiety i będziecie reagować na sytuację, którą już teraz wam przedstawimy. I wsłuchajcie się uważnie, ponieważ mówiliśmy, że to jest na czasie. I sytuacja dzisiaj to przegrany mecz reprezentacji Polski.
1: Sylwia, proszę, panie przodem, jak by według ciebie zareagował mężczyzna na przegrany mecz Polski?
3: Nie wierzę. Aczkolwiek wierzę, dobra. Stało się. Kochanie, wiesz co, zapraszam cię na kolację, musimy odreagować. Lepsze winko i w ogóle, bo w sumie to wierzyłem, ale nie do końca. Nie udało się? Nie, trudno. Będzie kolacja, a później pomyślimy. Także zapraszam.
1: Ja to kupuję, Mikołaj.
0: Tak, pierwsza część była mega realistyczna. Druga z odreagowaniem przy kolacji, no widzę to też.
1: Mateusz.
0: Ja bym tak nie zareagował, ale widzę, że istnieje taki facet.
1: Ty jesteś singlem. Jak zareagowałby Mateusz, zareagowałaby dziewczyna?
4: A nie mówiłam, starali się jak nigdy, a wyszło jak zawsze.
0: A nie mówiłam, to jest słowo klucz.
1: I co, i że już?
0: Jak dla mnie to powiedział wszystko, dosłownie tak jak powiedziałaby to kobieta. Zwłaszcza, a nie mówiłam.
1: Moim zdaniem, szczerze, wygrywa Sylwia. Czy zgadzamy się z tym?
0: Jury zgadza się, jednogłośnie. Sylwia, brawo!
3: Dzięki.
1: Ale Mati, też nieźle.
0: Bardzo realistycznie, aż miałem ochotę wyjść z domu.
2: Pojedynek płci. Freak Fight.
1: A to nie byłoby tak, że po prostu byś rzucił klapkiem w telewizor?
0: Nie, wiesz co, ja już się poddałem.

0: Sexy Magic w Melo Radio, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie.
1: Ale magia, jeżeli chodzi o muzykę, to jeszcze będzie się działa w tej godzinie Freak Fight'u, ponieważ będziemy mieli dla was coś zupełnie nowego.
0: Jak co piątek, także nadstawcie uszu i już za moment wam to gramy.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.

0: Rozpędzamy tempo. Autopromocja. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Emocje, które nam towarzyszą, duma, ekscytacja i ogromne szczęście.
3: Oglądaliśmy kilka innych inwestycji, a to jednak tutaj mocniej zabiło nam serce.
2: Mamy swoją sypialnię i pokój dla Wiktora. Dwie łazienki i piękny taras. Możemy usiąść na tarasie, wypić kawkę, iść na spacer do parku i będzie to taki moment odpoczynku po całym dniu.
4: Kasia i Adam wybrali Kawalię. Wybierz i ty swoje nowe mieszkanie przy Ułańskiej w Poznaniu. Kawalia.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: Aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz dużo dobrego.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Uwaga, uwaga! Freszaki i rozrabiaki przejmują Kaufland!
3: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz breloc za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
6: Po reklamie.

0: Nasze ulubione modelki, Włodarski, chyba że z tobą, tak się podkręca tempo we Freak Fajcie. Co piątek gramy wam nowości. Dzisiaj ziomek, który jest absolutnym mistrzem, wrócił właśnie z trasy koncertowej. Był w Chinach, był w Japonii, był w Europie. Kaszmir.
1: Kaszmir i ma dzisiaj dla nas numer, który wyczytałem w internecie, że gdzieś tam podobno zmieścił w jakimś swoim secie w Palladium i ludzie czekają na więcej właśnie z tego seta. No to my mamy ten pierwszy utwór, który... No tak jesiennie nawet brzmi.
0: No ale nadal jest podkręcone tempo. No
1: oczywiście, Bonfire to nowy Kaszmir w Melo Radio we Freak Fajcie.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Do 15 zagramy!
1: No i tak wam właśnie zagramy punktualnie o godzinie 15.
2: Nie mogliśmy wejść do studia, ja to powiem.
0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse

0: i ratunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
0: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100!
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
14: Cześć, tu Baza!
15: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
16: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
17: I spotkanie z nami na żywo.

0: i Eurosklep, jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro. Po reklamie.

0: Wstawaj na 96 i 99,4 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Ula Harciarek on the mic.
3: Poznań, Wrocław lub Bydgoszcz, to tam mogłyby powstać stałe bazy amerykańskich wojsk. Wszystko wskazuje na to, że będzie to zachodnia Polska. Dziewczyny nie badają piersi. Jak wynika z danych Eurostatu, Polska jest wśród państw o najniższym odsetku badań w kierunku raka piersi. 33 tysiące nośników z muzyką nazistowską zabezpieczyła niemiecka policja. Przeszukania odbyły się również w Polsce. Kosmos będą podbijać polscy naukowcy. Politechnika Śląska chce rozwijać współpracę z NASA. Mówi menadżer misji kosmicznych Artur Chmielewski.
4: Bo są mądrzy ludzie, bo są studenci. Właśnie o Księżycu, jak budować bazę, żeby zrobić drogi, łaziki, drony.
3: Studenci mają też odbywać staże w NASA.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i w tej godzinie udowodnimy wam, że chihuahua to nie pies.
1: No, wszystko co jest mniejsze od kota to chyba nie pies, nie?
2: Self-aware, tak zaczynamy.

0: Jonathan Bledka, Gips, Róż w Meloradiu, tak się podkręca tempo. Heizerowie to jest nasz ulubiony temat, ten związek jest...
1: Wjechał drugi odcinek.
0: I mamy dźwięk, w którym Bianca Heizer mówi o swoich marzeniach, posłuchajmy.
2: Ja mam męża, mam psa, ja bym się tylko czułały. To jest moje marzenie. Ja nie mam marzeń już, naprawdę wszystko już wyczerpałam. Już jestem szczęśliwa, jestem najszczęśliwszą osobą na świecie.
1: Fajnie mieć 20 lat i nie mieć już marzeń żadnych.
0: To jedno, ale drugie, wreszcie rozwiązała ten kłopot. Chihuahua to nie pies.
1: No tak, no bo psa już ma.
0: W sensie Heizera?

0: 17 po 15.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: To jest ulubiony moment Mikołaja w ogóle w życiu.
2: Chcecie, to
0: pieniędzy.
2: Dostaniecie tak zwane kasy oczywiście. 500 zł do wzięcia. Dzwonimy dzisiaj
0: do Moniki.
2: Do Moniki.
0: A Monika odebrała.
2: Super.
0: Cześć Monia, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
3: Cześć.
0: Czy już zaczęłaś weekend?
3: Za jakieś pół godzinki.
0: O, to
2: idealnie
0: jest fantastyczne.
2: I perfekcyjnie wręcz się składa. Monika, byłaś na meloradio.pl. Powiedz, na co by ci się przydało 5 stówek od Melo?
3: No, zostałam z Piotkową 2 razy w tym roku, także mój mąż się śmieje, że jest to już moja druga etatowa praca. Tym razem Panieński na 18 osób dla mojej przyjaciółki. Łódź, Szczecinie, płyniemy, limuzyna i dobrze się bawimy, także przyda się.
2: No to płyniemy w Melo w takim razie, bo ten dźwięk oznacza, że 500 zł jest twoje.
3: Ale super, dzięki.

0: Floor, To the Floor, Offenbach. Jak ja lubię ten numer. Jak mi się to podoba, jak my gramy w Meloradio, jak my podkręcamy tempo idealnie na weekend. A jeszcze w tej godzinie?
1: No właśnie. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak was zachęcić, drodzy słuchacze, do tego, żeby z nami zostać. I słuchajcie, sensacja, rewelacja. Jeszcze w tej godzinie we Freak Fajcie będzie Goła Baba.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. Biedronka.
5: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C+E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607-652-280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.

0: Celi 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja. Festiwal Ant On Air w Meloradio.

Najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Wodę, Verso, Trips, nad wodę, Trips. Chociaż nie wiem nawet, czy już cię o to prosić.
1: Zaraz będziemy rozmawiać nieuprzejmie o odpisaniu.
0: Okej, okay. Jest to moja ostatnia prośba, abyś odpisał na naszego DM-a i kończę ten temat. Już więcej nie proszę i nie każę, już wystarczy.
1: Tak. Teraz odpisz. Będziemy go ghostować. Coś przyszło, słyszałaś?
0: Tak? To może on. Nie gniewaj się, kochamy cię i tak. Słuchajcie, przeglądałam sobie internet wczoraj wieczorem i trafiłam na wywiad, filmik z kobietą, która ma dosyć ciekawe spostrzeżenia na temat otaczającego ją świata. Czy zechciałbyś posłuchać?
1: Proszę bardzo.
2: Chciałabym żyć w społeczeństwie, w którym ja pójdę nago przez ulicę jako młoda, atrakcyjna kobieta, która będzie
3: jak
2: podobać się mężczyznom.
3: Jak pójdziesz nago przez ulicę, dostaniesz mandat.
2: Tak, dokładnie. I żeby to, co mi będzie groziło, to właśnie będzie tylko i wyłącznie ten mandat. Mhm.
1: To jakieś takie społeczeństwo jakieś kosmiczne by musiało być. Takie, które na przykład nie obowiązuje biologia panująca na naszej planecie.
0: Znaczy, ja bym nie chciała oglądać nagich ludzi na ulicy, nie?
1: To swoją drogą. Chociaż no jest taki Krzysztof, który by chciał pod pręgierzem na przykład.

0: prostu Colors, Melo.
1: A już o 16 zagramy.
2: Słuchaj, Liwka Enklawa chce więcej.
3: Jeśli trwałoby to wiecznie, wiecznie, czy miałoby jeszcze.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: w tym tygodniu. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj, 30 Melo w każdy piątek od 18.
0: Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Dużo dobrego!
7: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Co jest grane w Poznaniu?
3: Bogdan Widawka, najpierw idziemy do kina. W sercu dziczy to najnowszy film z Bradem Pittem o weteranie i psie, którzy walczą o przetrwanie w alaskańskiej puszczy. W internecie przeczytałem świetne zdanie. To survivalowy thriller o przetrwaniu. Ponoć wycisnąłby łzy z kamienia. Film do zobaczenia w poznańskim kinie Helios. Marcin Olaf Olszewski to zwycięzca Igrzysk Komediowych 2024 i nominowany przez Stand-upedię w kategorii Najlepszy debiut internetowy 2025. Wystąpi w Poznaniu w niedzielę o 19:00 w klubie Barok. Za 3 tygodnie pierwszy raz w tym sezonie będzie można wejść do Poznańskiego Parku Iluminacji. Ścieżka w Ogrodzie Dendrologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego przy Warmińskiej będzie mieć 1,5 kilometra, a pojawi się na niej ponad 200 świetlnych instalacji. Będą też zagadki, które będzie można rozwiązywać, skanując kody QR umieszczone na terenie parku.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
4: Zbliża się 16:00, czas na newsy Meloradio.
5: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
6: Ceny paliw spadną i to już od północy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: Pakiet tak funkcjonuje, że ceny będą zmieniane każdej nocy o północy na każdy kolejny dzień.
6: Pakiet nie obejmuje autogazu. Tysiące osób manifestuje w Hiszpanii, domagają się zwiększenia praw najemców mieszkań. Chodzi m.in. o zwiększenie ochrony przed eksmisjami. Co 10 Polak negatywnie ocenia sytuację w swojej pracy, wynika z badania CBOS. Częściej pytani obawiają się zwolnienia. Znamy szczegóły trzeciej edycji Top Guna. Zdradził je Tom Cruise. Będzie Maverick, będą myśliwce, no i będzie fajnie. I to tyle. Daty premiery nie ujawnił.
4: No to fajnie, że będzie fajnie.
5: A wiecie, że w oryginale można wyciąć cały wątek romantyczny i to nie wpływa na fabułę filmu?
4: A wiedziałam o tym.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Moim zdaniem on chciał być z Icemanem po prostu.
4: 16:00, Freak Fight, naszym dzisiejszym gościem będzie znany... No właśnie, czy to dziennikarz jeszcze?
5: Czy to może już influencer? Sprawdzimy
4: Damian
5: to.
4: Damian Glinka, to za moment.
8: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Mozzie Man, Underneath the Blue. Słuchajcie, naszym wyjątkowym gościem dzisiaj we Freak Fight jest Deman Glinka. Siemanko.
1: Siemano.
2: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
0: Ty teraz masz nową erę Damiana Glinki. Opowiadaj o tym.
2: To jest nowa era, nowa praca. Słuchajcie, udało mi się znaleźć pracę. Pracę u Bagiego. Będę pracował w Dropsach. Będę robił wywiady. I moje bezrobocie trwało 2 tygodnie.
0: Wow.
2: I chcecie wiedzieć, co robiłem tak. na bezrobociu?
0: Tak.
2: Nic nie robiłem. Po
0: Kłamiesz.
2: Prostu. Naprawdę, nic nie robiłem. Po prostu siedziałem i nic nie robiłem.
0: No,
2: naprawdę.
0: No, w sensie, nie wiem, leżałeś, oglądałeś
2: seriale. No nie wiem, no to właśnie to podciągam pod nic, że oglądałem telewizję, gdzieś tam chodziłem sobie na jakieś obiady, nic nie robiłem, po prostu nie miałem żadnych obowiązków. Wstawałem i po prostu wszystko toczyło się tak, jak po prostu świat chciał.
0: A ja mam pytanie jeszcze a propos twojej jakby poprzedniej pracy. Mhm. Jak ty to osiągnąłeś jako dziennikarz, że mogłeś wrzucać rolki do siebie na profil, nie musząc na przykład robić współtworzonych postów? Mnie to mega interesuje.
2: Słuchaj, historia była taka, że ja zaproponowałem, że jeżeli ja zbuduję sobie swoją markę osobistą, to za moją marką osobistą pociągnie się serwis. Ja im to wytłumaczyłem, przedstawiłem i oni stwierdzili, okej, zaryzykujmy, więc dlatego, ale tak, to był taki wyjątek, bo w branży raczej jest tak, że to trzeba było dawać na media społecznościowe redakcji, a ja zrobiłem to inaczej. No i udało się, nie? Uważam, że bardzo, bardzo skuteczna sytuacja. Bo czasem, żeby mieć więcej, trzeba na chwilę coś oddać, żeby później odzyskać. Ale cytat.
0: To będzie cytowane w szkołach normalnie.
2: W podręcznikach, że w 2026 w Melo Radio Damian Glinka coś takiego powiedział.
0: Do rozmowy wracamy już za moment. Majo Maj, Chris Cross, tak podkręcamy tempo we Freak Fightie.

0: Cooler Than Me to Lucky Luke w Maloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. A dzisiaj we Freak Fight'cie Damian Glinka jest naszym gościem. Siemanko jeszcze raz.
1: Ekstra, mega się cieszę, że tu jestem i że mogę z wami być.
2: Super, to zróbmy czek telefonu, bo ty lubisz takie kontrowersyjne różne sprawy.
0: No właśnie, tak. Wcześniej to ty odkrywałeś tajemnice innych ludzi, ale teraz jesteś po drugiej stronie barykady, więc przyszło kolej na ciebie.
1: No to co czekujemy?
2: Zaczynamy od grubasa.
1: Czyli co? Co to jest?
2: Twoja ostatnia... Ostatnie wyszukiwanie na pomarańczowej platformie.
1: Ciebie szukałem.
2: A znalazłeś?
1: Niestety nie było ciebie i wyłączyłem.
2: Okej. Okay. Twoja ostatnia notatka.
1: Dobra, uwaga.
2: Ale bez ściemy.
1: Pisałem do Andziax, żeby umówić się z nią na wywiad.
2: Aha,
1: żeby
2: taką
1: ona była pierwszą
2: roboczą.
1: Osobą, tak. Żeby ona była pierwszą osobą, z którą porozmawiam w nowej pracy. I napisałem do niej naprawdę elaborat.
2: Ojej.
1: Elaborat. Na razie wyświetliła, nie odpisała.
2: Najgorszy.
0: Dobra, a propos wyświetlania i nieodpisywania. Mhm. Ostatni SMS, który wysłałeś, albo który do ciebie dotarł?
1: Jakieś tutaj niepokojące historie. Informujemy o naruszeniu ochrony danych osobowych. Informacja to z państwa. Państwowe.
2: A państwowe, w sensie, no państwowa, tak.
1: Bo ja nie używam SMS-ów, to może na Instagramie do kogo?
2: DM.
1: Dziewczyna z Kiss FM do mnie napisała super.
0: No i super.
2: No i super. I ostatnie.
1: A, bo ja pomyliłem grupy? A, coś tak. Z Kiss FM napisała, że super. No to super.
2: No to super. Tak, i super, ostatni super. No. Tytuł przelewu.
1: No pewnie... Jezu.
2: Może jakiś śmieszny jest.
1: Czekaj, odjedź z tą kamerą.
2: Może jakiś śmieszny masz tytuł,
1: Zaubera.
2: Okej. Okay. Spodziewałam
0: Czego się
2: jakiś...
0: spodziewałaś właśnie?
2: No nie wiem.
1: A ty jaki masz?
2: Dobra. No. Sprawdzam. Uwaga.
1: I czego szukałaś na pomarańczowej?
2: Ale to przepraszam bardzo, ty przyszedłeś na wywiad chyba,
1: no tak?
2: Tak,
1: ale wiesz, fajna jest taka rozmowa, nie?
2: Rozmowa.
1: Ja uważam, że świat
0: trzeba
1: się
0: rozmawiać,
1: zmienia.
0: Tak
1: wywiady
0: zwane.
1: Już nie są modne. Modna jest rozmowa. No właśnie, dlatego
2: mój ostatni
1: teraz...
2: za zupę.
1: O, też basic.
2: Basic. A ty?
0: Ja mówię, nie, to za OC ostatnio zapłaciłem.
2: To drogo.
1: Ciekawe, za co ludzie mają tam.
2: No właśnie, to jest w ogóle dobry temat.
1: Słyszycie
2: może...
1: nas?
2: Na podcast.
1: Weźcie coś napiszcie na Meloradio. Co tam? Jaki mieliście ostatni tytuł przelewu?
2: WhatsApp Meloradio, czekamy na głosówki
1: czekamy,
2: od was.
1: Dawajcie.
2: Damian będzie słuchał każdej jednej.
1: Tak.
2: Słowo się rzekło, do rozmowy wracamy za moment.

0: Metzner, cały blok. Naszym dzisiejszym gościem jest Damian Glinka. Tobie się chyba podoba ten kawałek.
1: Bardzo mi się podoba. Ja się nawet zapytałem, a co to? I mi powiedzieli, co to. Ja teraz będę sobie słuchał i za każdym razem, jak będę tego słuchał, będę myślał o was, o Melo Radio, czyli o was, prowadzących oraz o słuchaczach.
0: Jakie to jest miłe, a propos słuchaczy.
2: Tak, mamy od was wiadomości, jakie macie przelewy ciekawe w swoich telefonach.
0: Proszę.
3: Mój ostatni przelew jest od żony, która wysyłała mi kasę na zakupy i tytuł przelewu brzmi, uwaga, cytuję, kup jeszcze kisiel.
0: Na co mu ten kisiel?
1: Elegancko. Kisiel, potrzebna rzecz. W każdym domu musi być. Może chcą zrobić walkę w kiślu. Może chce się w kiślu bić żona.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy.
1: Dopytaj, ile tego?
0: No właśnie.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Pasażerów przylatujących prosimy o przejście w kierunku strefy Kiss and Stay.
7: Kiss and Stay? Gdzie to jest?
6: W Kawali, przy ulicy Ułańskiej w Poznaniu. To już drugi etap osiedla. Nowe mieszkania obok strefy usług w zabytkowych stajniach. Miejsce, do którego dobrze wrócić i jeszcze lepiej zostać. Kiss and Stay, bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Sprawdź na kawalia.pl i zobacz dostępne mieszkania. Kawalia.pl.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
9: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
8: Już od 400 zł studiuj.
9: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
8: Ekonomię i logistykę.
9: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
8: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
9: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
8: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
8: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
18: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
19: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas. Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Czyta lektor AI.
21: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
20: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
21: Stokrotka.
22: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
23: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
24: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
23: A, no to w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert.
26: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Teraz.
1: Już
0: weszło na scenę. SLFWNW. Bo my się w ogóle już musimy zaraz pożegnać, ale nim się pożegnamy, to Damian zadał wam pytanie. Czy ty pamiętasz, jakie pytanie słuchaczom zadałeś?
1: Zadałem pytanie, słuchajcie.
0: O przelewy.
1: Przelewowe, tak. Jakie przelewy? Jakie przelewy? Jakie tytuły przelewów macie?
0: Jest głosówka.
2: Siema, siema. No ja na przelewie napisałem pizza dla czworga, jak kolesiowie oddawałem kasę. To prawda coś innego, ale tak mnie poniosło. Bo podobno teraz urzędy się gdzieś tam czepiają tych skarbowych, różnych tematów historii, różnych dziwnych nazw, nie?
3: Czekaj, za co on płacił w takim razie?
1: To jest slogan, to jest slogan. To jest slogan, za coś bardzo niefajnego płacił. Mamy bardzo fajnych i bardzo niegrzecznych słuchaczy w Melo Radio i właśnie takich najbardziej lubię. Trochę mi szkoda, że muszę już iść, no, ale kiedyś jeszcze do was wpadnę. Naprawdę jesteście super. Miłego popołudnia wam życzę.
0: Tobie też wpadę w nas jak najczęściej.
1: Buziaczek. Dziękujemy bardzo, buziaczek.

0: Tiesto, Lay Low, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu.
1: A już o 17 zagramy.
2: Nasz ulubiony numer oczywiście.
0: Aha.
2: All the time.
0: I tak wam zagramy punktualnie o godzinie 17.

promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Co jest grane w Poznaniu?
8: Bogdan Widawka, zapraszam. Na początek mam dla Was pomysł na krótsze dni i długie wieczory. Song Bloom Fest. 10 października festiwal zawita do Dragona w Poznaniu, gdzie na jeden wieczór spotkają się muzyka, lokalna scena i trochę jesiennego chillowania. Weźcie znajomych i wpadajcie posłuchać dobrej muzyki. Dragon Social Club. 10 października, godzina 19. Sporo już słyszeliśmy albo czytaliśmy na temat nowej ekranizacji lalki. Ja proponuję, żeby wyrobić sobie własne zdanie i to dopiero po obejrzeniu filmu. Jest okazja. W poznańskim kinie Helios można obejrzeć nową ekranizację lalki Prusa z gwiazdorską obsadą. Pan tu wróci, czyli casting na tatę. To teatralna perełka podszyta błyskotliwym czeskim humorem. Wystąpią Katarzyna Ankudowicz, Marcin Perchuć i Piotr Ligienza. Przyszła sobota, Aula Artis przy ulicy Futrzewy.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Zbliża się 17, czas na newsy Meloradia.
10: Ula Harciarek on the mic.
11: Złota, piękna polska jesień za oknami, a w Tatrach na szczytach zima, ostrzega Przemysław Makarewicz z IMGW.
12: Zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy hali gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
11: Na tatrzańskie szlaki warto wziąć kask, raki i czekan. Kierowcy ze Szczecina mogą sprawdzić, czy nie wpadł im mandat. Chodzi o brak opłaty za parkowanie. Miasto uruchomiło portal Estrefa. Nie tylko na polskich stacjach jest drogo. W Wielkiej Brytanii średnia cena diesla jest rekordowo wysoka. Za litr trzeba zapłacić ponad 2 funty. Oktoberfest w Szczecinie, tam rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Potrwa do końca weekendu.
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fight. Mamy do Was pytanie, drodzy słuchacze. Czego nie mówić żonie, mężowi na literę J?
9: Oto jest bardzo trudna kwestia. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradio, oczywiście. Meloradio.pl.

0: Destiny, 12 minut po 17 w Meloradiu. Czego nie mówić żonie, mężowi na literę J? Czekamy na wasze głosówki na naszej stronie meloradio.pl. Tam znajdziecie odnośnik do WhatsAppa.
1: Najpierw jednak mamy kilka wiadomości tekstowych, na przykład od Marcina, który napisał: jedziesz.
0: Ale z czym?
1: Albo czym po prostu. Emilia napisała: jesz za dużo.
0: Nie, no,
1: no to już się związki rozpadły o czekotupki na przykład, niektóre. Paweł napisał: jadę do kochanki.
0: Nie wypada, chyba że taki układ jest, nie?
1: A Ania, jakby miała jeszcze raz wybrać, to zastanowiłabym się dwa razy.
0: No dajcie spokój, czego nie mówić żonie, mężowi na literę J? Co spowoduje rozwód? Dajcie znać. WhatsApp Meloradio, odnośnik na naszej stronie meloradio.pl. A może ty masz jakąś propozycję, Mikołaj?
1: Ja nie mam żony.
0: On tonight.

0: 18 po 17. Nasze pytanie dzisiaj brzmi...
1: Czego nie mówić do żony albo do męża na literę J?
0: Mamy na przykład głosówkę od Marii.
2: Myślę, że słowo, które najbardziej triggeruje, to jutro.
1: Jutro to jest fantastyczne słowo. Wszystko można odłożyć na to magiczne jutro. A jak jutro się nie uda, to zawsze jest jutro.
0: Kamil.
3: Jedzie od ciebie śledziem, tak jak od twojej siostry.
1: To już na 100% rozwód, już pozew jedzie. Ale no, mogło być gorzej, posłuchaj, bo na przykład Kamil napisał: jesteś gorsza w łóżku niż twoja matka.
0: Okej, okay. Słuchajcie, wysoko jest
1: no,
0: dzisiaj.
1: No zdecydowanie nie mówimy tego do żony, to prawda, to prawda.
0: To może coś lżejszego? Nie, jednak nie, Piotr. Ja już, a ty?
1: Mhm. To chyba na każdym etapie związku nie powinno się tak mówić. No i mamy też Jacka. Jadę do matki. To grozi rozwodem.

0: My Place, Josh Baker. Dzisiejsze pytanie jest mega hardkorowe. Proszę.
1: Powiedzmy sobie szczerze. No więc mamy wiadomość na przykład od Darii.
0: Tak.
1: Jesteś jeszcze? No czasem tak wypada, a właściwie nie wypada.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
7: Dużo dobrego.
8: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: STS Logistik, lider transportu aut, zatrudni kierowców kategorii C plus E. Jeśli cenisz profesjonalizm i stabilne warunki pracy, dołącz do naszego zespołu. Zadzwoń teraz 607 652 280. Twoja nowa trasa zawodowa zaczyna się teraz. STS Logistik.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,78 za dwupak.
11: Masz na dachu eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
12: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Whatever turns you on w Meloradiu. Axwell, piątek wreszcie. I nasze pytanie brzmiało, czego nie mówić żonie.
1: Albo mężowi, bo mamy wiadomość od dwóch słuchaczek.
0: Na literę
1: które...
0: P.
1: Tak, na literę J.
0: J, przepraszam.
1: Tak, tak, tak. Które mają takie propozycje. No jestem pewna, że to nie moje. Ale co?
0: No właśnie. Mm-hmm. Albo kto?
1: Albo. No i jestem już po wszystkim.
0: Ale po czym?
1: Po wszystkim.
0: Okej, okay. Jacek?
2: Jak zwykle wszystko psujesz.
0: Niemiło, Łukasz.
3: Jadłem lepszą zupę u mojej mamy, mniej słona była.
0: Ohohoho!
1: A jak zupa zasłona, to niebezpieczna sytuacja.

0: chciałam powiedzieć, że ja bardzo lubię oryginał tego numeru, więc się mega cieszę, że gramy taki remix w Maloradiu. Just a little bit. Yeah.
1: To tak było, jak poznałem waszą matkę.
2: Just a little bit.
0: Cześć, Oluś.
3: Cześć.
2: Za młodzi jesteś.
3: A ja jestem tym mor w tytule.
0: O. Czy możemy z tobą zostać na 30?
3: Możecie, nawet musicie, bo to jest polecenie służbowe.
0: O!
2: Niebezpiecznie.
3: W piątek o 18 tak niefajnie, nie? Ale takie polecenia służbowe ja mogę mieć.
0: Ja też.
3: No to zostańcie i za chwilę zaczynamy 30.

0: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Po reklamie.
3: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla Was Ula Harciarek.
4: Już po północy taniej zatankujecie, bo wchodzi pakiet CPN, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: To jest największy program wsparcia kierowców w całej Unii Europejskiej.
4: Na start benzyna będzie kosztować maksymalnie 6,73 zł, a diesel 7,88. Miód może podrożeć, bo zaczyna go brakować. Coraz więcej miodu sprowadzamy z Ameryki Południowej. Dużym wzięciem cieszy się zwłaszcza ten meksykański z półwyspu Yucatan. Hiszpański parlament odrzucił prawo zwiększające ochronę najemców. W kraju trwają obecnie wielotysięczne protesty, a na jutro zapowiadany jest strajk generalny. A przed nami ważny mecz piłkarskiej kadry. W Warszawie Polska podejmie Rumunię w dywizji B Ligi Narodów. Początek meczu o 20:45. Trzymamy kciuki niezmiennie.
2: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: 30 najmocniejszych numerów. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
3: No i mamy piątek, mamy godzinę 18, mamy szczęście, mamy radość, mamy
7: Mamy. Tak. Cieszymy się na weekend.
3: Słuchajcie, dziś gra mecz Polska kadra. Aha. Tak się tym interesuje, że nawet nie wiem z kim, bo średnio mnie to obchodzi.
8: No z Rumunią
3: więc...
8: przecież Ula przed chwilą powiedziała w serwisie.
3: Ja Uli słuchałem, ale ja mam dobrą pamięć, ale krótką. Ula, przepraszam cię, wybaczysz mi?
8: Wow.
3: Kiwnęła głową, że tak.
7: Wybacza.
3: Więc muszę was zapytać, jakie są lepsze rzeczy do robienia niż oglądanie mecz naszej kadry? Co będziecie robić zamiast oglądać meczu?
8: Można liczyć na przykład
3: na siebie.
8: Ptaki za oknem.
3: O 21?
8: No myślę, że to jest ciekawsze zajęcie niż oglądanie polskiej kadry.
3: Musisz mieć dobrą latarnię pod oknem.
8: Nie, właśnie, nawet jak nic nie widać, to jest ciekawsze.
3: Bo pod latarnią najciemniej. A ty, Iga?
7: Ja idę na randkę z chłopakiem.
3: Ale myślałem, że ze mną tak na mnie spojrzałeś.
7: Możesz dołączyć.
3: O, to oryginalna propozycja, nie ma sprawy. Nie wiem, co na to twój chłop, ale...
7: On jest zluzowany.
3: No i chill.
8: Ale chyba nie aż tak.
3: Że tak powiem, luźna guma. Minuta po 18. Lecimy z 30. Melo. Czas na miejsce 30. Mikołaj
8: to
3: klasycznie.
8: To będzie My Place.
3: I Josh Baker.
8: Josh Baker, tak.
3: Iga 29.
7: Nasz ulubiony kawałek z Olkiem, Fire, bo my lubimy lato.
3: Ja kocham ten numer, nie lubię.
7: O, to przepraszam, nasz ukochany numer. No,
3: tak, kochamy go. Tak samo jak dziewczyny, która na 28. Modelki, każdy twój ruch. Czy myślicie, że to jest dobry tekst na podryw w klubie?
7: Tak.
3: Szczególnie ten ruch, jak telefon przychodzi do karty, nie? To jest najlepszy ruch do terminala. A teraz czas na miejsce 27. Thomas Gray i Heaven, a ja wam życzę misiaki, dobrego weekendu.
8: Mm.

połowie listopada. GTA 6 trafi na nasze konsole, ale wcześniej do naszych uszu trafił soundtrack. I to właśnie jeden z numerów, które usłyszycie w tej grze. Sexy Magic, Kate Trail, Paco Amoroso, Pink Panthers, Fred Again. Oni wszyscy stoją za tym numerem i coś mi się wydaje, że przez nadchodzącą jesień będziemy się do niego bujać. Pierwszy raz w 30 Meloradia i coś mi mówi, że na pewno nie ostatni. Sexy Magic za nami, a teraz czas na miejsce 25 i gościa, który już w tej 30 z tym numerem jest tygodni. Tyle, że ja tego nie zliczę, ale wciąż wam się podoba ten numer. Dla wszystkich overthinkerów, no bo właśnie o overthinkingu jest między innymi ten kawałek. Self-Aware i Lumix na 25.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Ale ja lubię ten duet. Gibbs i PZ. To Karnawał w Melo Radio. To miejsce 24 w tym tygodniu, a teraz czas na gorącą nowość i propozycję do 30.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: I słuchajcie, nasz polski wspaniały Gromi zadbał o to, żebym się nie przemęczał i sam opowie o swoim numerze, którego zagramy już za moment i to będzie gorąca premiera na antenie Melo. Gromi, dawaj!
2: Witam słonecznie wszystkich słuchaczy Melo Radia. Słonecznie, bo tego nam potrzeba, bo jesień nadciąga, a ja zadbałem o słońce teraz właśnie, muzyczne słońce, czyli mój nowy, funkujący singiel, przepełniony wakacjami i dobrą energią. Uwaga! Won't Watch You Won't już teraz premierowo w Melo Radio.

Pierwszy raz w notowaniu 30 Meloradia i to od razu na miejscu 22. Podoba wam się ten numer i wcale mnie to nie dziwi. Nordi, Major League DJs, to Wasted w Meloradiu, no i to jest numer, który przypomina o tym, że w przyjaźni tkwi siła, no bo trochę mówi o tym, kiedy to się zostaje na parkiecie nieco dłużej, dopóki towarzyszą nam przyjaciele. A jak się ma dobrych przyjaciół, to i na tym parkiecie można zostać nawet do rana. A teraz czas na miejsce 21 i smutną dziewczynę, a nawet smutne dziewczyny, Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta. I się nie dziwię, że smutne, no bo spadają z 18 na 21.

0: Na Tattoo Colors, ich nowość na antenie Meloradia, no i też bardzo wysoko jak na tak świeży numer, na miejscu 20. A przed nami miejsce 19 i jedyny w tym tygodniu numer, który zachował swoją pozycję względem zeszłego tygodnia. To oznacza, że miejsce pierwsze się zmieniło, ale dobra, o tym później. Na 19 z 19 Robin Schulz i Watermat. Take it slow. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
4: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
3: Dziękujemy.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda. Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
11: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
10: Już od 400 zł studiuj.
11: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
10: Ekonomię i logistykę.
11: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
10: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
11: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
10: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
11: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
10: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
13: Phonix Ból Uszu Max.
12: Słucham?
13: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
12: Phonix Ból Uszu Max?
13: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko. 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
16: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
17: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
18: Kogo?
17: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
18: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
17: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
18: Tak, jest posterunkowy Cezary.
17: No, więcej na szkłomazgon.pl.
18: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
17: I Cezary Pazura.
19: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd.
6: Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października.
20: Zapraszamy do salonu Toyota Mikołajczak. Poznań Ławica, ulica Bukowska 279.
21: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: Miejsce 18 w tym tygodniu to Topic i Becky He. Sorry papi, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo jak piątek, to i masa nowości na antenie Melo Radia i numerów, które trafiają do propozycji, do naszej listy hitów. I tak samo jest z tym kawałkiem od gościa, którego już dziś o 22:00 usłyszycie w ramach naszego dobrego Melo, czyli setów od najlepszych DJ-ów na świecie. Tiesto, tak się on nazywa, no i ma dla nas coś świeżego, coś nowego, coś, czego jeszcze mam wrażenie od tego pana nie słyszeliśmy. Hard to be around, tak nazywa się ten numer i posłuchajcie, jak brzmi. Będziecie go mogli już od dziś częściej posłuchać na antenie Melo Radia, bo trafia do naszej regularnej playlisty.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

miejsce 17. I gość, który pokazuje, że warto wierzyć w siebie i spełniać marzenia, czyli Gryfin, no bo studiował, słuchajcie, inżynierię elektryczną na bardzo renomowanym uniwersytecie, no ale nawet podjął pracę jako ten inżynier, jednak ją porzucił, no bo czuł się nieszczęśliwy, zaryzykował, postawił na muzę, no i tak mu się udało, że nawet zagrał na Tomorrowland w tym roku. Miejsce 17 za nami, a teraz czas na 16 i gości, którzy raczej nie będą uznawali tego tygodnia za szczęśliwy, no bo spadli z miejsca 7 na 16. To Kygo i Max Maknone.

Ale się podziało w 30 Meloradia. Chwilę temu bardzo mocny awans. Z 29 na 15 Lost Frequencies i Paraiso, a to już duet, którego znacie z anteny Meloradia. Nieraz hit stworzył i teraz znów się udało. Ila Jauksi, Lawinia na 14, za chwilę 13 i za chwilę odliczamy dalej.

0: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
2: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: 30 najmocniejszych numerów. Yeah. To jest wasza lista hitów. 30 Meloradia. Najgorętsze hity tego tygodnia.
6: No i zbliżamy się powoli do 19, a to oznacza, że odpalamy drugą godzinę 30 Meloradia. Sprawdzamy, które numery w tym tygodniu najmocniej wam przypadły do gustu, ale gramy też masę nowości. Już za chwilę w naszym studiu będzie dwójka gości, którzy wpadną i zagrają premierowo swój najnowszy numer. Kto to jeszcze nie zdradzę, to za moment, ale wcześniej gramy gościa na miejscu 13, który na swoim rodzimym rynku radzi sobie świetnie. On pochodzi z Anglii, w Wielkiej Brytanii świetnie się słucha ten numer, w Polsce także, bo to miejsce 13. Silva Bumpa i On Tonight. A ja jestem Pychu, siemano i zapraszam.
0: Najgorętsze hity ostatniego tygodnia. To jest 30 Meloradia.

0: Melo.
1: A jak nowości, to i goście zapowiedzeni w studiu Meloradia. No i jest potężna ekipa. Malik Montana i Hancho, siemano.
2: Siemano.
1: Chciałem tak rozpocząć, ale król musi zrobić to sam. Dwójka królów na antenie Meloradia. Słuchajcie, mamy piątek, mamy też nowości. Najlepszy drop nowych hitów macie w Melo. Czy wy, panowie, jesteście takimi łamaczami serc, naprawdę?
2: Zdarzy się, no. Też, wiesz, teraz samemu o sobie tak mówić, no to trzeba zapytać chyba kobiet tak naprawdę. Łamaczem pleców, łamaczem serc, jak zwał, tak zwał.
1: A jak ważna jest miłość tak ogólnie?
2: Yo. Najważniejszy chyba aspekt taki międzyludzki, wydaje mi się, na co dzień. Jakby miłość dla mnie osobiście definiuje wszechświat, intencjonalność przede wszystkim codziennego życia. Miłość jest motorem napędowym. Wszystkie te cząsteczki atomowe, które widzimy, jeśli będą napędzane miłością, będą tworzyły wspaniały szyk, będą działy się wspaniałe rzeczy. Gdyby na świecie nie było tyle przeciwieństwa miłości, czyli nienawiści, to wydaje mi się, że żylibyśmy w dużo piękniejszym świecie, więc jakby każda osoba, która intencjonalnie robi coś z miłości, tworzy coś wspaniałego nie tylko dla siebie, a dla całego wszechświata.
1: Okej, wy dużo w tym numerze mówicie o takiej emocjonalnej niedostępności. Czy to jest gdzieś tam numer oparty na waszych doświadczeniach? Hancho?
3: Można tak powiedzieć, że jest to numer oparty w jakiejś części na doświadczeniach, w jakiejś części też na otaczających rzeczy, które zaobserwowałem, więc tak.
1: Okej, panowie, to jest ten moment. Teraz gramy waszą nowość, więc możecie ją teraz zapowiedzieć na antenie Meloradia. Robimy głośne weju weju i gramy. Panowie,
2: hello,
1: co teraz?
2: Hello! Podajcie wszyscy. Hancho 730, Malik Montana, produkcja Victor Crackhouse. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich obecnych na utworze. Kochani, to nie jest tylko utwór stricte rapowy, to nie jest coś, z czego znaliście mnie wcześniej. To jest odsłona, która tak naprawdę... Sprawdźcie ją.
1: I tę nową odsłonę właśnie teraz badamy. Gramy to Mami w Meloradio.

0: Jak mieliście gorszy humor, to nie wierzę, że macie go dalej, bo ten numer po prostu od razu z automatu powoduje banana na ustach. Mayo Mai, Chris Cross, Amsterdam. To dziś miejsce 10 w tym tygodniu. A ze mną w studiu kolejny gość, który oj dziś troszkę podpali nam antenę. Siemano, oj, Daniel Majewski,
1: mam nadzieję. Dobry wieczór wszystkim.
0: No dobry wieczór, stary, ty już trochę tutaj możesz zamieszkać, ja ci zapraszam, mamy szeroką kanapę, mamy duże studio, bo ty dzisiaj ze mną do 22 zostajesz.
1: Tak, i to z wielką przyjemnością. No bo tylko będziesz musiał troszkę podgłośnić, od 21 lecimy na pełno.
0: W ogóle nie ma problemu, ja tu mogę głośniki i tak po prostu rozwalić, coś moja wydawczyni na ten temat wie, prawda? Dokładnie. Stary, festiwal Anton R, 21, wszyscy słuchamy.
1: Wszyscy.
0: No właśnie. I co będzie do zgarnięcia tam?
1: Wejścióweczki. Aha, bo ale to... tylko u was na antenie. To tak jest jedyna wyjątkowa okazja.
0: To jest jedyna szansa na to, żeby zgarnąć takie wejściówki. Zapraszamy bardzo serdecznie. Festiwal Anton R odpalamy punktualnie o 21. Daniel, zostajesz. Ja cię tutaj, wiesz, oprowadzę. Mamy nowe studio, takie fajne. Odpowiada ci to.
1: Tak.
0: No i świetnie. No a teraz gram miejsce 9. Neptunika. What if...

ale ja lubię ten numer. I na szczęśliwej siódemce w tym tygodniu. Offenbach i Four to the Floor, jedna ze świeżynek na playliście Meloradia, ale jak słychać, jak widać, po miejscu siódmym bardzo wam się podoba. No i teraz czas na numer, który może wlecieć do naszej playlisty, no i może wlecieć do trzydziestki Meloradia, no bo to jest kawałek, który na TikToku naprawdę bardzo, bardzo mocno rządzi. Czy zarządzi naszą playlistą? O tym będziecie decydować już po 20, głosując na niego na meloradio.pl. To Alone i Back to Yours.

0: i wieczorna jazda autem z tym numerem to jest coś pięknego. Alone i Back to Yours. Tak się ten kawałek nazywa, no i może trafić do 30 Meloradia, do waszych ulubionych numerów, no bo trafia do propozycji, do naszej listy hitów. A za chwilę miejsce szóste, Happiness is So Sad, Swedish House Mafia, Legally, a oni dla was zagrają.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
6: A flat white?
5: Też.
6: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.

Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. To jest 30 Meloradio. Wasze ulubione hity. 6.

0: Musiało zaboleć. Z miejsca pierwszego. Poza podium na czwórkę Armin van Buuren i Sasha to Everlasting. A teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Ten gość nie raz nas rozkochał, no między innymi numerem Wildcard, Ultra Love, całkiem niedawno był taki numer, Kashmir się on nazywa. No to go koleś, który zna się na muzie elektronicznej, no i nie raz nam to pokazał, pokazuje to po raz kolejny. Bonfire, tak się nazywa jego najnowszy numer i posłuchajcie jak brzmi, trafia do propozycji do 30.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Ale to fajnie buja. Idealny numer na piątkowy wieczór. Kaszmir, on to potrafi w takie dźwięki. Bonfire, tak nazywa się jego nówka sztuka, to propozycja do 30 Meloradia. Będziecie mogli po 20 głosować na ten numer. No a tak zagłosowaliście w tym tygodniu, że na miejscu trzecim jest dziewczyna, która ostatnio trochę się zdenerwowała, bo jej tekst to wszystko to, czym chciałabym być. Ludzie śpiewają jako co chciałabym być. No i na TikToku pokazała, jak bardzo się zirytowała.
1: Wy głupie tłuki.
2: Poza tobą nic. Zabija mnie myśl, że ty to wszystko to, czym chciałabym być.
1: Czym?
2: Nie co, tylko czym. Czy wy umiecie składać, jak wy się komunikujecie? Jak wy rozmawiacie? Ale tak poza to, to dziękuję za słuchanie, mój numer.
0: No, to mój numer na miejscu trzecim. Znaczy Liwka numer, to znaczy poza tobą nic.
3: To jest miejsce trzecie. 30 Meloradia.

0: faworyt, zdecydowanie. Czekam, aż wbije na miejsce pierwsze. Póki co na trzecim. Liwka poza tobą nic, na drugim Alan Walker i Ava Max.
1: To jest miejsce drugie. 30 Melorad.

Fate, Talon Walker i Ava Max. Miejsce drugie, srebrny medal w tym tygodniu, a na szczycie, oj, goście, którzy musieli trochę poczekać, żeby na ten szczyt wbić, bo już od wakacji bujamy się do tego numeru. Ale w końcu się udało. Axel Ibon, Whatever Turns... Fate, Talon Walker i Ava Max. Miejsce drugie, srebrny medal w tym tygodniu, a na szczycie, oj, goście, którzy musieli trochę poczekać, żeby na ten szczyt wbić, bo już od wakacji bujamy się do tego numeru. Ale w końcu się udało. Axel Ibon, Whatever Turns You On. 30.

czekali, ale opłacało się. Huxley Bon, Whatever Turns You On, to wasz nowy ulubiony numer, nowy numer jeden, 30 Meloradia. A za chwilę 20 startujemy z Biforem przed dobrym Melo. Będą remiksy hitów znanych z anteny Meloradia i to bardzo dobre. Będą sztosy sprzed lat, masa nowości, to co chcecie, to będziecie mieli.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Masz na dachu Eternit? To może być azbest, materiał zagrażający zdrowiu. Nie demontuj go sam. Usuwanie azbestu powierz wykwalifikowanej firmie. Jego obecność zgłoś w swojej gminie. Sprawdź, czy możesz otrzymać dofinansowanie na bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie. Pamiętaj, azbest musi zostać usunięty do 2032 roku. Wielkopolska bez azbestu.
2: Sfinansowano ze środków programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032.
3: O reklamie.
4: No i minęła 20, to oznacza, że odpalamy piątkowy Bifor przed dobrym Melo. Remiksy hitów znanych z anteny Melo Radia będą. Wszystkie fajne nowości będą, sztosy sprzed lat też. Ja jestem gotowy, wy też pasy zapinajcie. Melo Radio. Tupychu, siemano, Ileniu, Eli Guldin na początek.

Lumix i Self-Aware. To jest Melo Radio. To jest piątkowy bifor przed dobrym Melo, 20.13 na zegarach, a jak piątek, jak wieczór, jak po 20, to oczywiście przypominamy sztosy klubowe sprzed lat. No i to będzie rok 2019 i duet, który w Polsce naprawdę mocno namieszał. Między innymi remiksem hitu Tell Me Who, ale i też tym numerem. W ogóle oryginał pochodzi z roku 2014, jest ultra dziwny, ale ten numer w tej wersji też jest ultra dziwny. Przypomnijmy sobie, jak on brzmiał. To Slidery Magnet z hitem Morze i to jest rok 2019.

0: ale to dobrze siedzi. Calvin Harris i Sam Smith w remiksie od Davida Getty. To Promises. A teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Zamknął tegoroczny Tomorrowland, a teraz mam nadzieję, że zamknie usta krytykom, no bo ma zupełną nówkę sztukę. Martin Garrix, jeden z najzdolniejszych młodych DJ-ów, przyniósł nam coś świeżego. This Dream For You. Tak się nazywa ten numer. No i posłuchajcie, jak brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Turn the Lights Off i to w naprawdę mocnym remiksie. To jest Bifor przed dobrym Melo piątkowy, no bo jak Bifor to oczywiście remiksy najlepszych hitów znanych z anteny Melo Radia, ale też wspominajki sprzed lat, ale też jak Bifor to i Festivaland On Air. No i z tej okazji mam gościa specjalnego, Daniel Majewski, DM z nami, siemano!
1: Siemano, witam wszystkich serdecznie i pięknie, to znowu ja.
0: Melo twoim drugim domem, mi się to bardzo podoba, ja strasznie lubię z tobą gadać, więc dzisiaj sobie trochę pogaworzymy.
1: Zapraszam.
0: Słuchaj, przyszedłeś tutaj, jesteśmy tutaj dlatego, że o 21.00 startuje naprawdę mocny nowy program na antenie Melo Radia. Opowiedz coś o nim.
1: Jest to spełnienie marzeń każdego gościa, który organizuje swój festiwal, czyli promowanie festiwalu w sposób, który jest niekonwencjonalny i rzadko spotykany. Jestem mega zajarany, że istnieje taka radiostacja jak wy, która zechciała wejść w ten projekt, no bo zorganizowanie czegoś takiego, że przez 14 tygodni będziemy mieli najlepszych DJ-ów świata, którzy zorganizowali sety specjalnie pod tą audycję, to jest naprawdę coś niebywałego. Jestem mega, mega zajarany.
0: Ja te wszystkie sety będę wam grał, ale teraz słuchajcie, jak piątkowy Bifor, to oczywiście wspominajki hitów sprzed lat. I Daniel, ja jak ciebie już trochę znam, to mam wrażenie, że do tego numeru będziesz się tutaj bujał, wiesz?
1: No dawaj.
0: Bo to rok 2013 i wtedy w naszych głośnikach i słuchawkach był właśnie ten numer, bo ten numer buja!
1: Oh!
0: Tak się on nazywa. Showtek, We Are Out i Sony Wilson. Go nagrali, przypominamy, tak brzmiał rok 2013. Yes, all we care about is some party, keeping them good vibes in the air.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: wiesz, co chcesz. Język ciała, Tymek i Big Sight, czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Jak piątek, to masa nowości na antenie Melo Radia, a ten gość to jest totalny wariat. Miałem z nim okazję porozmawiać w trakcie Tomorrowland i bardzo, bardzo miło to wspominam. Tyle pozytywnej energii, ile on ma, no to jest naprawdę masakra, taka bardzo pozytywna. D.O.D., a razem z nim Armand Van Helden i Sam Harper. Taka ekipa się zebrała i stworzyła numer Twice as Nice. No i posłuchajcie, jak brzmi.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: wszystko się dzieje, kiedy ten numer leci. Ale od tego właśnie jest piątkowy Bifor przed dobrym Melo, żeby takie sztosy sprzed lat wspominać. To rok 2018, a nam została chwilka do godziny 21. Daniel, jarasz się?
1: Jest,
0: bo jest on, Daniel Majewski w naszym studiu, DJ DM, który przygotował coś specjalnego, co usłyszycie o 21. Zajaw tylko, co się pojawi.
2: Zaczynamy Festival Ant On Air od mojego seta, który przygotowałem specjalnie pod tą audycję. Jeszcze wczoraj go tam
0: świeża sprawa.
2: Tak jest, specjalnie pod tą audycję. Trochę moich numerów, trochę moich remiksów, trochę tego, czego
0: i to wszystko
2: nie wiecie,
0: już za
2: czego się spodziewać. Dokładnie tak.
0: Tak, 21 za chwilę i startujemy z Festival Ant On Air.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Już 4 października spotykamy się na trasie Lotto 25 Poznań Maratonu. Dołącz do tysięcy biegaczy, poczuj moc kibiców i poznaj uroki miasta. Trenuj i świętuj jubileusz razem z nami. 25 lat. Zapisz się w historii. Wejdź na marathon.poznan.pl.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Tu jest Festiwaland On Air w Meloradio.
9: I przyzwyczajajcie się do tego dźwięku, bo tak właśnie będzie grało Melo w piątki od 21. Festiwaland On Air. Zaczynamy i to będzie naprawdę pięknych 14 tygodni, a ze mną gość, który stworzył nam seta, no właśnie, pierwszy weekend otwarcia tego Festiwaland On Air. Daniel Majewski, DM, siemano.
10: Siemano ponownie.
9: No i słuchaj, Festiwaland, trochę sobie porozmawiamy o tym wydarzeniu w trakcie tej godziny, ale wcześniej no musimy zachęcić do tego, żeby ludzie nam wysłali głosówki, bo są do zgarnięcia wejściówki. Podwójne, dwie podwójne wlotki.
10: I to tylko u was, tylko u was.
9: Tylko u nas w Meloradiu. Daniel, co trzeba zrobić? Trzeba wejść na WhatsAppa Meloradia i odpowiedzieć na pytanie.
10: Na jakiego artysty czekacie najbardziej i dlaczego? To jest najważniejsze.
9: No właśnie, czekamy na wasze odpowiedzi, a już teraz gramy. Zaczynamy seta przygotowanego specjalnie przez Diema, gościa, który założył Festiwaland i też na nim zagra. To właśnie teraz w Meloradio.

0: Ale to jest dobre, ale to jest świetne, ale to jest fajne. Tak właśnie brzmi set od Diema. Gościa, który założył Festivaland i który jest u nas w studiu. Siemano raz jeszcze.
1: To znowu ja, nie uwierzycie.
0: To znowu ty. To jest nieprawdopodobne. Słuchaj, stary, no bo my tak sobie trochę już kombinujemy z tym Festivalandem od zeszłego roku. My sobie tutaj gadamy. No i pamiętam, że my się spotkaliśmy w zeszłym roku i mówiłeś mi o swoich wakacyjnych marzeniach. Jak to było u ciebie przez te wakacje?
1: O mamma mia, ja nie pamiętam, co ja wtedy powiedziałem. Pomóż mi, pomóż mi.
0: Słuchaj, powiedziałeś, że chcesz grać na największych festiwalach i to się chyba udało.
1: Wakacyjne marzenia?
0: No.
1: A, co? Jak,
0: tak, okay. Jakie masz cele, jakie masz pragnienia.
1: No tak, no jeden...
0: Zmęczony?
1: Dzisiaj tak.
0: Okej, czyli jak rozumiem, Festivaland już przygotowania
1: parą trwają. To jest spotkanie za spotkaniem i naprawdę stresu co niemiara, ale warto, warto.
0: Właśnie, słuchaj, to powiedzmy tym, którzy jeszcze jakimś cudem nie wiedzą. Co to jest w ogóle Festivaland i dla kogo jest Festivaland?
1: Festivaland to największy festiwal muzyki elektronicznej, który jest robiony dodatkowo w Sylwestra, czyli data wyjątkowa. Dwie pieczenie na jednym ogniu.
0: Czyli nie dość, że największy, to trwa jeszcze 2 lata.
1: No coś ty mnie, ty jesteś bystry. Tak jest, więc to są już 2 powody, żeby kupić bilet na Festivaland.
0: Tak, albo zdobyć go na antenie Meloradia.
1: O, jeszcze lepiej,
0: bo
1: jeszcze
0: jest taka opcja, mamy 2 podwójne wejściówki. Na jakiego artystę najbardziej czekacie i dlaczego? A Daniel, kto jest w ogóle do wyboru, do posłuchania na Festivalandzie?
1: O, mama mia, gdybyśmy mieli wymieniać, to będzie trochę trwało, ale Pacejackers, Blaster Jacks, Martin,
0: Darude,
1: tak jest, legenda.
0: No i przepraszam, DM też jest.
1: Ach, dziękuję, no ja nie chciałem tutaj tak wychodzić na takiego buraka.
0: Dobra, to teraz posłuchajmy tego, czego będziemy słuchać właśnie w trakcie Festivalandu. Twój set, kontynuujemy go, to jest Festivaland On Air, to jest Meloradio.
2: Tu jest Festivaland On Air w Meloradio.

0: Ale się postarałeś, muszę ci powiedzieć. DM z nami w studiu, którego set w tym momencie leci na antenie Meloradia. Długo siedziałeś nad tym, żeby nam taki dobry wieczór sprawić?
1: Nie. Bo jeżeli się robi to, co się kocha, no to wychodzi naprawdę z automatu. Jestem zajarany tym projektem i to był jeden z najszybszych setów, jakie przygotowałem ever.
0: Okej, to jest właśnie Festiwal Anton Air przez 14 najbliższych tygodni. W piątki po 21. Będziecie słyszeć sety od DJ-ów, którzy zagrają na tegorocznym Festiwalandzie, najlepszym Sylwestrze, na którym musicie się pojawić. Daniel, ja cię muszę zapytać o jedną rzecz.
1: Bo
0: ja sobie byłem na Tomorrowlandzie i pytałem różnych artystów o to, co mają w swoim linerze. Ty masz coś takiego, co musisz mieć przygotowanego? Bibi Rexa ma na przykład kurczaka.
1: Jestem chyba jednym z najnudniejszych artystów świata, bo mam wodę, mam energetyk.
0: A gaz czy nie gaz?
1: Gaz. Zimny, ale musi być w zamkniętej szklanej butelce. Nie dopuszczam, żeby ktoś mi położył otwartą wodę, wiadomo z jakich względów.
0: Wiadomo. Też nie jemy i nie pijemy w studiu. Taka złota zasada. Słuchaj, bo ty w zeszłym roku, jak sobie gadaliśmy o Festiwalandzie, powiedziałeś, że on ci nie wychodzi na zero. To bądź szczery, wyszedł ci w tym roku na zero, czy jeszcze więcej dołożyłeś?
1: Oczywiście, że nie. Jest jeszcze gorzej niż myślałem, ale dzisiaj nie psujmy sobie wieczoru, moi drodzy.
0: Okej, ale pasja to piękna rzecz. Trzeba robić takie rzeczy.
1: Tylko to mnie trzyma przy życiu.
0: Stary, wracamy do twojego seta i za chwilę sobie jeszcze o Festiwalandzie pogadamy. Przypominamy też, że możecie zdobyć podwójną wlotkę. Mamy takie dwie do zdobycia. Na jakiego artystę najbardziej czekacie i dlaczego? To jest odpowiedź, żeby zgarnąć podwójną wlotkę na Festiwaland. Wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: To jest właśnie gość, którego usłyszycie w tym roku, w Sylwestra, na Festiwalandzie. O ile zdecydujecie się tam pójść, a musicie, bo słuchacie tego programu. I możecie zgarnąć wlotki na Festiwaland. Właśnie to jest Festiwaland on Air. No i ze mną założyciel tej pięknej imprezy, DM Daniel Majewski. Jeszcze raz siemano.
1: Siemano.
0: Słuchaj, jak wytrzymać całą noc melanżowania?
1: A to akurat proste.
0: Bo to jest akurat, wiesz, stara impreza, która zaczyna się bardzo, tak jeszcze, wiesz, wczesnym wieczorem, a kończy się
1: Są dwa rozwiązania. Jedno po 23, a drugie po prostu trafić na festiwal, na którym są artyści, jest bomba za bombą, petarda za petardą, i taki jest też ten nasz line-up. My boimy się, że ludzie nie wyrobią, po prostu nie będą wiedzieć, gdzie się pojawić, żeby wyrobić z najlepszymi doborami, jeżeli chodzi pod swoje preferencje.
0: Ja muszę cię zapytać o jedną rzecz, bo to ujęło moje serce w zeszłym roku. Będzie wykładzina?
1: O, no będzie, no będzie, no. To już jest element taki, który nawet jakbym chciał zmienić, żeby coś zaoszczędzić, to się nie da, po prostu no wykładzina albo na się festiwal.
0: Robi robotę. Stary, słuchaj, jak to był twoją taką inspiracją, żeby cię ludzie poznali bliżej? Jak ty tak, nie wiem, budziłeś się do jakiego numeru? Jakiego lubiłeś sobie słuchać na imprezach na przykład?
1: A, lista była bardzo długa, bo ja uwielbiam każdy gatunek muzyczny wbrew pozorom. Okay. Ale jeżeli miałbym wymienić osobę, na której się wzoruję, to jest to zdecydowanie David Guetta. Najbardziej odpowiada mi temu, co robi, do czego doszedł. I też był wyśmiewany na początku, gdy łamał schematy, bo przecież od tego się zaczęło. To on wszedł w komercję jako DJ, który się wyłamał. Więc zdecydowanie David Guetta. Jak kiedyś będę na jego poziomie, to po prostu I can die.
0: A ty już sobie z tym hejtem poradziłeś? Ty jeszcze się w ogóle przejmujesz tymi osobami, które ci coś tam piszą?
1: Tak, przejmuję się, nie ma co gadać. Ludzie, którzy mówią, że się nie przejmują hejtem, kłamią. Okay. Ale po prostu trzeba nauczyć się z tym żyć, sobie radzić i przekuwać to w coś lepszego. I to jest moje motto, że tak powiem.
0: Czy ta edycja Festiwalandu będzie najlepsza?
1: Zdecydowanie. I to bez ściemy, bez gadania pod zakup czy jakikolwiek inną rzecz, no dość nie biletów. Najgrubsza edycja. Line-up kosztował 1 000 000 złotych.
0: Więc to jest mocny news.
1: Tak jest. I to u was mówię po raz pierwszy. Naprawdę jest grubo. Mam nadzieję, że ludzie docenią, będą się świetnie bawić. Tylko na tym mi zależy.
0: To jest ostatnia szansa, żebyście zawalczyli o podwójną wlotkę na Festiwaland. Mamy dwie takie. Żeby je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia i dawajcie nam znać, na jakiego artystę z całego line-upu czekacie najbardziej i dlaczego, a my wracamy do seta Diema.
2: Tu jest Festiwaland on Air.

0: No i patrz, Daniel, minęła ta godzina, no. 22 zaraz.
1: Ajajajajaj, mogę zagrać jeszcze.
0: A, nie ma sprawy. Słuchaj, za tydzień będzie kolejny artysta z line-upu, który pojawi się w trakcie festiwalandu. Dokładnie, ale jeszcze nie mówię.
1: Nie, musicie słuchać nas w ciągu tygodnia.
0: Ale ja się nie mogę doczekać, muszę przyznać. Stary, jeszcze ostatnia taka rzecz, którą możesz zachęcić osoby, żeby słuchały Festiwal Anton R?
1: Słuchajcie, jeżeli lubicie niekonwencjonalne rozwiązania i po prostu ludzi z pasją, takich jak my, to słuchajcie, Festiwal Anton R, bo kosztowało nas to kupę czasu, kupę pracy, żeby to przygotować.
0: I to są naprawdę grube nazwiska.
1: To są grube nazwiska i zagraniczne. I żeby to spiąć, naprawdę to nie było proste, ale chyba ta nasza pasja ich przekonała. To jest naprawdę coś wyjątkowego.
0: Więc słuchajcie, Festiwal Anton R to już za tydzień, w piątek po 21. Ja was serdecznie zapraszam, a teraz startujemy z dobrym melo, sety od Kolejka.
1: To są grube nazwiska i zagraniczne. I żeby to spiąć, naprawdę to nie było proste, ale chyba ta nasza pasja ich przekonała. To jest naprawdę coś wyjątkowego.
0: Więc słuchajcie, Festiwal Anton R to już za tydzień, w piątek po 21. Ja was serdecznie zapraszam, a teraz startujemy z dobrym melo, sety od kolejnych najlepszych na świecie DJ-ów.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

0: Ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: O reklamie. Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
3: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
2: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
3: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
2: Żebyś wiedział, że...
3: Jesteś

0: Rozkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
1: Marcin Sikora,
0: Waldek Darłak. Autopromocja. Melo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: 99,4 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.